0: tyle jak
1: Radio SK.
2: Get out.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek.

0: programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: W Ostrzeszowie poranek przyniesie umiarkowane 17 kresek, a ciemne chmury będą krążyć nad miastem. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Możliwe są przelotne opady. Wiatr będzie łagodny, więc parasol może się przydać na wszelki wypadek.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
3: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
2: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
4: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
5: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
4: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
2: Zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporter Eski Dawid.

0: dziesięć istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
1: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
0: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
2: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid.
0: Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
2: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid.

0: tarczycy i jąder, czy zbadać znamiona. Strażacy z Ostrowa Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger, mistrzami Europy w tandemie Mix na mistrzostwach Firefit, które odbyły się w Hanowerze. Ponadto Martyna Świerczyk zdobyła w kategorii kobiet tytuł wicemistrzyni, a Mateusz Dellinger zdobył brąz w swojej kategorii wiekowej, a w sztafecie mieszanej medal złoty.
1: Jankes,
2: Kama
1: i Wiktor w Radiu SK.
3: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
4: Dzień
3: czas
4: dobry.
3: Wziąć wtorek w obroty.
4: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek, taki przez duże W jak Wiktor.
3: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
4: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
5: Ja czuję dobrą kawę!
4: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
6: Czuję?
7: Tak.
6: Prąd czuję?
7: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6, dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam
1: czujesz,
2: że wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
0: Okej, okay.
3: Dobra. Ja przepraszam, nie jestem obecny.
2: Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
2: Czują już presję. Czują już presję końca roku szkoły.
1: A, w tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz i kupujesz nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny. I dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i do Messengera. No.
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po 6, Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no. poka. O.
3: Macie takie same?
1: O. Prawie.
2: Ta-da! Maci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne prasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwij.
4: Pokaż.
0: Jadzi. No, jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład znam...
4: To są tipsy.
1: Ale... Jest!
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, wpuszcz okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tym, nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: No, nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam.

0: programów, których nie oglądam.
1: To ja byłem. Basia powiedziała, że to ja. To bardzo dobrze, brawo.
2: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
3: Mhm, tak i było.
4: Teraz no, później wrzucała, tak? Po prostu tak, chyba. No dobrze.
2: Teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
3: Czyli w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
4: Już jest po ślubie tam.
2: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
2: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Okej.
0: Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK.
2: No. Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: To już tak. Imprezka.
1: Imprezka zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Angelika do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak, dobrze wyglądasz.
2: No, pięknie!
3: Janka jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
2: Czuję, czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
5: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Dziś rano w Ostrzeszowie słupki rtęci pokażą 18 kresek, a niebo pokryją gęste chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie spodziewajcie się większych zmian. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wiatr będzie łagodny.
14: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
17: SK Sport News.
16: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
18: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
16: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
19: No, Janki, masz szansę właśnie zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la. Hej!
20: 6.32.
21: Jankes,
22: Kama
23: i Wiktor.
24: W radiu SK.
20: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
19: No i dzisiaj każdy coś czuje. Ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
25: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
20: Zrobi ci masaż?
25: Czujesz to?
19: A wy coś czujecie? Halo?
26: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.

0: kanapka sprzed tygodnia.
1: Nie rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
0: daj
1: chodzi.
0: Kluczyki, to? Pójdziemy sprawdzić.

0: wyszedłem na chwilę ze studia, wracam, ale ktoś grillował w studiu, bo coś kiełbasę smażą.
1: To moja kanapka. Czujesz? A, czujesz?
0: Co czujecie? Czuję. Dajcie znać, ale nie o tym. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura. Jankes.
3: I Wiktor. Reklama. 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj

0: Zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał. Niedobrze.
3: Na pewno spokojnie.
2: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
3: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
2: Marcin.
4: Eska budzi w urodziny.
3: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
5: No cześć, cześć.
3: O której dzisiaj była pobudka?
5: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leo?
5: Bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
5: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować,

0: Tak, ale Harris, Rihanna,
1: zamówiliśmy już wszystkie samogłoski, dziękujemy bardzo.
0: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie, o poważnych sprawach będziemy mówić, komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie. Radio SK. Reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
5: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź

0: Badania wypadków lotniczych. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
1: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
0: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska. Potrzebny teren dla Fundacji Skrzydła Lasu Zgodzież Małych pod Kaliszem, bo wynajem obecnego się kończy, a Fundacji nie stać na jego zakup. W internecie pojawiła się nawet zbiórka na ten cel, ale dziś przede wszystkim potrzebny jest grunt, gdzie mogłyby przebywać ptaki uratowane z interwencji. Hodor i Orina to najmłodsi mieszkańcy pokazowej zagrody zwierząt w Gołuchowie. To dwa koniki polskie, które niedawno przyszły na świat i właśnie temu światu zostały zaprezentowane.
4: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
5: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
6: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
5: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish, tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
2: Agugaga.
1: Agugaga.
2: Agugaga.
1: Dzisiaj mamy dzień Agugaga.
3: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agugaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agugaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agugaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na pupkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
3: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku? Nie.
0: A jak?
3: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
3: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle.
3: U mnie jest kledne. I ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
3: Prawie jak słuchajcie, kradnę, no dobrze, tylko kledne.
1: Czyli dzień Agugaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
3: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, o, obsadziłem ten sztryms do plecaka, albo,
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
3: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co to jest sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt, nie fajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
3: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: nazywałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa. Dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki, oznacza siódme wygrywa na Antonie Radia SK.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
1: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Wystarczy.
1: Ale do wyboru.
4: A?
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg, to jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogaj za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No. Dajcie, podtrzymam za Kasię.
0: No jaka Kasia. Lećmy z trzecim, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Z Cleo jest,
3: śpiewa, Justynko że jest. Ja jestem mamasita, ta. Gorąca twoja chica,
0: mi
3: coś takiego.
0: Teraz nowy numer jest z Cleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale jeszcze pewnie nie. To jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
2: Temperatura!
3: Temperature!
1: Temperature! Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak
5: dzień
3: masz
5: dobry.
3: Na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
0: Piąte.
3: Bardzo dobrze. Zważywszy na to, że są trzy, ale okej. Okay.
0: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
5: Za pierwszą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
0: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
1: tak.
3: Już bo w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Aneta, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: Zasiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy się uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17 czerwca będziemy. Premiera.
0: Toy
1: Story.
3: Pięć. Yeah.
0: Halo.
7: To, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, hej, cześć.
1: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
2: Siódme.
3: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Mleczko.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
1: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko.
0: A do siebie kawa z czym? Z mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
0: Mleczko.
3: A jakieś orędzie do narodu?
1: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
0: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was samego rana, bo dzisiaj dzień nie...
1: Agugaga.
2: To są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
1: Ja to

0: Reklama.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: Poranek w Ostrzeszowie przywita nas ciemnymi chmurami i temperaturą około 20 kresek. W ciągu dnia zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 25 stopni. Od popołudnia spodziewajmy się burz z intensywnym deszczem i silnym wiatrem, które potrwają do wieczora.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
12: SK Sport News.
11: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. Sekorosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.

0: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agugaga.
1: Agugaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
2: Halo, halo, dzień dobry, witamy, ktoś jeszcze?
3: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
2: Ten tego ten, no tak.
1: Kama?
0: Nie.
2: Że ty wytegowałaś już?
0: Nie. Nie.
1: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
0: Nie.
4: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
5: Weź już ten płyn lepiej.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie,
0: już,
1: dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie, hej, hej.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Wytłumacz proszę.
1: Chodzi o
0: co się
1: to,
0: stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
0: Nieładnie.
2: Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl. I po reklamie.

0: Bandida, bandida. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: A budida budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem, czy...
3: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a
3: ręcznie...
4: A nie może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
3: Może być,
4: bo,
3: może
4: bo nam
3: być.
4: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no, jak gdybym ja mogła podjąć decyzję sama, ale ta sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu
3: może być
4: na
3: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani, pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. Nie, no dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
4: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani, Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i w

0: wkręcać innych, a nie mnie.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Normalnie o tej porze
4: wkręca się po mieście.
3: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
5: Na sk.pl.
4: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.

0: Olivia Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa, po 8:00 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: Ładne widoczki, dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów, albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99.

0: do KFC.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się pochmurnie, ale ciepło.

0: SNSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SNSK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
1: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
0: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
2: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam, po 11 zł.
3: Polskie?
2: Wydaje mi się polskie.
3: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
2: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
0: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Marta Rajewska, szklarka Przygodzicka i Rojów z dotacją z konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Umowy na dofinansowanie są już podpisane. To łącznie 200 tysięcy złotych.
6: Dwa bardzo podobne projekty, bo mowa o budowie boisk sportowych.
5: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Pieniądze na to są z Urzędu Marszałkowskiego. To będzie żywa lekcja historii na terenie dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie koło Kalisza. I już w niedzielę będzie można dowiedzieć się między innymi, jak wyglądała codzienność uczestników Powstania Styczniowego. Początek o 13.
4: Jankes,
7: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
8: Aga, 2 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca. A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
9: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
10: Piękne, kradne. Żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
8: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
11: Tak jest. Maci Kumba, Ci Kumba, Ci Kumba, Ska.

0: Tak byłem mały i mówiłem, a gugu gaga, ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Na pewno, tak było, i to ryba.
0: Chyba, że mi się to przyśniło, ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK, no i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałeś.
2: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
4: Ładnie.
5: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: Trochę na K-pola wychodzę.
1: Ale byłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
5: W ubraniu, bo to z pracy było.
2: Ale to czy już od

0: Wiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać. Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
1: Wybierz facetów.
2: Wybierz dobrze. Wybierz dobrze. Wybierz dobrze.
3: Na pewno myślicie tak samo.
4: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
3: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
1: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
3: Poznajmy się lepiej.
0: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
3: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
4: O Jezu. Kurczę. Sushi.
3: No to się dogadamy.
0: Fajnie, no. Kama wychodzi ze studia teraz.
3: O nie.
1: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
0: Do usłyszenia.
1: Kama wychodzi,
0: jest.
1: Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
0: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
5: Mundial.
4: Piłka nożna.
0: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
1: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie, dobra, lećmy dalej.
0: Drugie są pszczoły.
4: Miód.
0: Mhm, też okay, fajne.
1: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
0: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
4: Czas.
0: Mhm. Czwarte, truskawka.
4: Malina.
1: Dobra. Ale Kama będzie, no dobra, ale okay. No dobra. I ostatnie, piąte.
0: Opalanie.
4: Krem.
0: O, no i tu jest szansa.
1: No i mamy to.
0: I tu jest
1: mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa, poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będziemy krótka przerwa, za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej jest skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
0: Zagrajmy, a
4: no
0: potem...
4: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
0: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
6: Pięć słów, pięć stów.
1: Truskawka?
0: Malina.
1: Czego nie rozumiesz?
0: Jabłko? Ananas?
1: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Te trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
1: Pięć stów. Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze, hello.
3: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę, Radek, powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód, był zegar i pojawił się czas, to są też fajne na stówę słowa, jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie, powiedziałeś co na opalanie?
1: No?
3: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być stówka.
0: Kamo!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
3: To już.
1: Chodź, dziewczynko. Załóż słuchawki.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
4: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczę.
1: Kamcia.
0: Let's play.
4: Ojej.
1: Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
4: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Czekaj no.
4: To nie to?
1: Pięć stów czeka. Radek czeka. Radek, jaka kwota
3: czekam,
1: Jaka kwota cię zadowoli?
3: Nie każda zadowoli, nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
4: Dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra,
4: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
4: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
4: No bo powiedziała piłka nożna.
1: Jest
4: dobra, Radek, już jest dobrze.
1: Będzie lepiej.
3: Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły.
0: Pszczoły.
1: Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto. Bądź sobą.
4: Dobrze.

0: Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Miód.
2: Dobrze. Kurde, i teraz... Dwie stówy po stronie Radka.
3: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
2: Jak tak dalej pracuje. Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
4: Uwaga. Zegar.
0: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
4: Nie patrz na mnie.
0: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
4: Nie patrz na mnie.
0: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
4: Tak, 15 centymetrów.
1: To tak.
0: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak nie będzie dokładnie to słowo.
2: Dawaj,
0: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
5: Zegar.
0: Zegar. Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
4: No nie.
0: Naprawdę?
4: Nie.
0: A co?
4: Nie, no dobrze system było.
2: System zwariował, bo dźwiękowo rozumieliśmy, ale nie. Zegar to czas.
0: Czas! O nie!
4: No byłaś tam,
1: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
4: No ale byłaś tam, no nie. No
2: dobra, teraz będzie lepiej. Uwaga! Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
4: No i tu naprawdę jest grubo.
0: Tak?
2: No. Dawaj.
0: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
1: Nie.
0: Okej.
4: Nie.
0: Truskawka. Czy to będzie...
4: Mam podpowiedź dla ciebie.
0: No, dawaj.
4: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
2: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź?
0: Że rodzina truskawek.
1: Grubo.
2: Dobra, lećmy dalej,
0: coś
2: szybko.
0: Truskawka.
4: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
0: Malina.
2: A skąd to wzięłaś?
0: Tak!
4: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
0: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej, imię twojej córki i wtedy...
2: Dobra, i ostatnie, uwaga! Opalanie.
0: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, okay, nie, po męsku, przepraszam.
1: Raczej nie.
0: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
2: No dobrze.
4: Krem, ale bez filtra, uznajemy!
2: Radek powiedział krem, więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy kompletnie!
4: Jednego brakuje!
2: A więc...
4: Zgarniasz!
2: 400! 400
1: dla Radka. Jestem z ciebie dumna.
0: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Jankesa wystosować. Zastanówcie się nad sobą.
2: Ja mam za dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
0: Radek, dzięki za zaufanie. 500!
4: Kurczę, nie spodziewałem się. 400!
0: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście dzisiaj. W samym kraju ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.

0: rmf.fm/parkowisko.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się ciepłe, z temperaturą około 22 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury. Po południu sytuacja się zmieni, mogą wystąpić burze z silnym deszczem i wiatrem, a temperatura wzrośnie do 25 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 8.30, zaczynamy Escanios. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
5: Hej, hej, tu SK we wtorek, 9 czerwca.
6: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie? Jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
7: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
8: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
5: Kochamy was bardzo rzeczywiście z samego rana. Nie tylko oczywiście.
6: Ja bym się pokotachał.
5: Teraz?
6: No.
5: Ten utwór trwa 3 minutki.
6: To zaraz wrócę.

0: 7 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak, tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: Trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
3: I po reklamie.
10: Let's get

0: Zażywacie ATV w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Trzy literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
2: Jedyne trzy literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Zeus.
1: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
3: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tak mówił. No, to sikalafon.
1: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
0: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
1: Tak?
2: Matko,
0: które tak otwierają.
2: To prawie jak Konstantynopolitańczykowianeczka.
1: A to nie, nie na tym narządzie.
0: Kto ma takie duże usta? Kama, no bez przesady.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
1: A.
2: Klapcuszki.
0: Klapcuszki. Zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
2: To chyba nie o to chodziło.
1: Zjadłoby się kombinerki. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: La. Okej, od Katy Perry na Antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień, a Gugu, ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Przedpołudnie w Ostrzeszowie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce też się pokaże. Temperatura sięgnie 23 kresek.

0: Od popołudnia możliwe burze z deszczem i silnym wiatrem, a termometry wskażą nawet 25 stopni. Jakość powietrza pozostanie dobra.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
4: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
3: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują: nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
5: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze pisklę i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
3: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Marta Rajewska. Urząd Pracy w Ostrzeszowie ogłasza nabór na 3-miesięczne płatne staże. Do wzięcia jest 7 miejsc.
8: Staż jest takim gwarantem, że po ukończeniu stażu osoba młoda uzyska zatrudnienie.
7: Mówi dyrektor urzędu Ewa Rycerska. Nabór trwa do jutra. To może być niespokojny popołudnie i wieczór. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Kalisza, powiatu kaliskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego przed burzami. Alert obowiązuje od godziny 13 do 20.
9: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Clean Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio SK.

0: przeglądam na stronie Ucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS 2115, jest Japson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Summer 12 to 12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin Wesce, obiecuję.
1: Ama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG.

0: z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę, Alex Warren i Fever Dream. To już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
2: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: W Ostrzeszowie przed południe przyniesie zachmurzone niebo i temperaturę około 24 kresek. Wiatr będzie łagodny, ale przygotujcie się na popołudniowe burze z silnym deszczem, wiatrem i możliwym gradem. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
13: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
12: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
14: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
12: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
15: SK Ostrzeszów. Sport.
16: Marta Rajewska, Kacper Ligarzewski żegna się z robót KPR Ostrowią. Ostrowską bramkę bronił przez sezon.
17: Każdy sezon jest jakąś lekcją.
16: Ligarzewski w nowym sezonie grać będzie w Niemczech w klubie HSG Nordhornlingen. Wolontariusze poszukiwani do pomocy przy organizacji nocnego półmaratonu Bursztynowa Helena, który 4 lipca w Kaliszu. Lista uczestników jest zamknięta, ale wolontariusze wciąż mogą się zgłaszać. Szczegóły w necie. Bieg poleca Radio SK.
18: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w SC Wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drogą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santiago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
7: To będzie ostatnia reklama.

0: W swoim tempie robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: I po reklamie.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

Jak jest jakaś nowa, fajna moza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodził, a to ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem, singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas, no akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla Was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla Was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli Was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na Waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyśleć.

0: Myślany dom.
1: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
4: I po reklamie.

0: stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Łódź Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Dziś w Ostrzeszowie ciepło, bo termometry pokażą aż 25 kresek. Może przelotnie popadać, ale to nie koniec atrakcji. Od popołudnia do wieczora spodziewajcie się miejscami burz z deszczem i porywami wiatru. Temperatura spadnie wtedy do 23 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
16: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
15: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
17: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
15: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
18: Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
15: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
19: SK Ostrzeszów News.
9: Marta Rajewska. Ostrów żyje muzyką i filmem. Ruszył 15 Grand Prix Komeda. Towarzyszy mu wystawa plakatów filmów, do których Komeda napisał muzykę. A które to plakaty?
7: Teraz są dziełami sztuki.
9: Mówi właściciel Krzysztof Dydo. Wystawa czynna będzie przez 2 tygodnie. Miejsc już nie ma. Zapisy na 7 bieg uliczny w Ostrzeszowie oficjalnie zamknięte, ale szansa na start może pojawić się jeszcze tuż przed samą imprezą, a ta odbędzie się 8 sierpnia.
10: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
15: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
10: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. Wreszcie grają Michu Sopkowski. Witajcie.

0: obiecane Halo, to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dust, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wydzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy...
1: Baba czasem sobie?
2: Nie.
1: Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście, moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomicznego Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie, 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know That, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Sombr u nas. Radio
1: SK. Reklama. Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
5: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

0: Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry, Uzel,
1: aż,
0: to on gra. To
1: aż
0: on
1: plastiki
0: gra.
1: W samochodach drżały.
0: Moving
1: w tym momencie.
0: To the sun. W ogóle ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, bardzo śmiesznie.
1: Od tych basów
0: pewnie. Plastikowa blacharka.
1: Drżała.
0: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejne hity w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się dynamicznie. Termometry pokażą 25 kresek, ale warto mieć przy sobie parasol, bo miejscami mogą pojawić się burze z silnym deszczem i wiatrem. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni, jakość powietrza w normie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu.

0: realizacji programu z miliardami na zbrojenia zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z SAFE nie trafi do Ukrainy.
1: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program SAFE, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
0: A unijny SAFE przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, burmistrz Mikstatu z pełnym poparciem radnych. Podczas sesji Henryk Zieliński jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za zeszły rok. Oznacza to, że radni w pełni poparli dotychczasową politykę burmistrza i bez żadnych zastrzeżeń przyjęli jego sprawozdanie finansowe za zeszły rok. Gra miejska, nieoczywiste inspiracje serbeńskiego już w piątek w Ostrzeszowie. To opcja dla uczniów podstawówek. Na młodych odkrywców czekają zagadki, wyzwania terenowe i nagrody. Początek o 10 na rynku.
4: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Sting w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wydajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropika?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.
9: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Paul w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi. To by było fajnie. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro!
9: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: ING to twój asystent.

0: Ten, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
11: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
12: Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.

Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.

0: służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

0: Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bibi Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radio SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: W Ostrzeszowie popołudnie przyniesie ciepłe 24 stopnie, ale nie zapomnijcie o parasolach, bo możliwe są przelotne opady. Wieczorem sytuacja się zaostrzy, miejscami wystąpią burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem, a temperatura spadnie do 19 kresek.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-kalisz.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
11: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
10: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
12: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
13: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
10: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
14: SK Ostrzeszów News.
15: Marta Rajewska. 9 kompozytorów walczy o Grand Prix Comeda, czyli nagrody za najlepszą muzykę do filmu. Tytułów jest 7, ale jak podkreśla dyrektor festiwalu Łukasz Maciejewski,
16: nominacja do Grand Prix Comeda jest już wyróżnieniem.
15: Zwycięzcę poznamy w sobotę. Festiwal poleca Radio SK. Wciąż do zobaczenia historia mixtatu Na starych fotografiach. To na stronie gminy i na YouTubie. Powstał film, na którym ożywiono stare zdjęcia, wśród których są takie z początków XX wieku.
17: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13. Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu

Jazzy w Radiu SK. Gramy hit na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by

0: To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias w Radiu SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w SK-owej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski we Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.

0: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
1: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Radio
2: SK. Reklama.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
20: Po południu w Ostrzeszowie ciepło, termometry pokażą nawet 24 stopnie. Możliwe przelotne opady, a później miejscami burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Temperatura spadnie do 19 kresek. Jakość powietrza pozostanie w normie.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez

0: Biedrony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
1: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament.
0: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
2: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
0: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
3: SK Ostrzeszów News.
4: Marta Rajewska. Spotkajmy się razem znów w Ostrzeszowie. Specjalny ośrodek zaprasza na kolorowy przemarsz i wspólną zabawę.
5: Te osoby, które by chciały dołączyć w trakcie przemarszu na terenie ośrodka, też do nas mogą dołączyć.
4: Mówi dyrektor Katarzyna Kokoszko-Chodyjas. To wszystko już jutro o 9:30. Zbiórka przy Starostwie Powiatowym. Zapisy na 7 bieg uliczny w Ostrzeszowie oficjalnie zamknięte, ale szansa na start może pojawić się jeszcze tuż przed samą imprezą, a ta odbędzie się 8 sierpnia.
6: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat, 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Monteverestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł.

0: Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer jeden na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My trzy kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu trzy będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: Jeden łagodny i dwa mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska, poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, by że się żony nie boi.
4: Radio SK. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej.

0: dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
3: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
4: Kopelatko w boju.
5: Ty ducha we mnie masz.
3: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. To przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Po południu w Ostrzeszowie czeka nas ciepła aura z temperaturą sięgającą 24 kresek. Niestety niebo może się zachmurzyć i przynieść deszcz. Wieczorem spodziewajmy się miejscami burz z intensywnym opadem i porywistym wiatrem. Jakość powietrza pozostanie w normie.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
11: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
10: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Jest kandydatką wyśmienitą.
13: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
10: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium...
14: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
10: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar, czekania.
15: SK Ostrzeszów News.
16: Marta Rajewska. 120 osób z gminy Czajków bierze udział w unijnym projekcie Nowe Szanse dla Mieszkańców. Są zajęcia integracyjne, ale też pomoc psychologa.
17: Z poradnictwa psychologa skorzystało 45 osób.
16: Mówi kierownik GOPS-u Danuta Przybyłek. Projekt potrwa do 2027 roku. Jak wyglądała codzienność uczestników Powstania Styczniowego, tego i wielu innych rzeczy będzie można dowiedzieć się podczas żywej lekcji historii, która odbędzie się na terenie dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie koło Kalisza w niedzielę o 13.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Radio SK!
20: Dzień dobry. Za chwilę zagramy wam hit pod tytułem Heroes i tak pomyślałem, że bohaterami są wszyscy ci, którzy dzisiaj w pracy zrobili więcej niż wczoraj.
21: I bohaterami są w ogóle ci, którym jeszcze się na 2 minuty po godzinie 15 moim zdaniem cokolwiek chce, patrząc na temperaturę za oknem i na pogodę. Kasia Węsierska,
20: Michał
21: to
20: mi się
21: chce?
20: Michał Hanczak, mi się chce wrzucić na luz.
21: To robimy to razem. Man ze mną, za chwilę Radio SK.

robię po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Jezu, jakbym się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK, 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już wrzucamy na luz.
0: Niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem na przykład prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i millennialsów nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo to, komunikatory.
1: Ej, to ja jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki i bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL, rzeźnik. Cena przed

0: obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: I po reklamie.

0: mężatka.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy pod wrażeniem. Tak. Dominika.
0: Dajemy.

0: dla całej klasy, no i dziękuję, tak to się wydarzyło.
1: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
2: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
0: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię, może kilka milionów na koncie potem się znajdzie.
1: Ale to jednak są numerki randkowe, słuchaj. Ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki.
1: Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
2: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
1: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
2: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
1: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
3: Cześć, Jeśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
1: Magda, jak pan, to się na to nie guć, ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
4: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł

0: Carfixis. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Sorry, talk to, ale Farben i René Miller, tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włączyłam ci mikrofon, no to nie tu było specjalnie.
2: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek
1: ale
2: zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
2: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale wy
2: prawda.
1: Macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
2: O.
3: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
2: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16 już?
1: Przecież wiem, że NFZ to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
2: tropiki. Pod palmę.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nie

0: limitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
1: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: W Ostrzeszowie po południu czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 20 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które mogą przejść w burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Warto mieć pod ręką parasol, bo pogoda może zaskoczyć.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
10: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
9: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
11: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
9: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
12: SK Ostrzeszów. Sport.
13: Marta Rajewska. Kacper Ligarzewski żegna się z Rebut KPR Ostrowią. Ostrowską bramkę bronił przez sezon.
14: Każdy sezon jest jakąś lekcją.
13: Ligarzewski w nowym sezonie grać będzie w Niemczech w klubie HSG Nordhornlingen. Wolontariusze poszukiwani do pomocy przy organizacji nocnego półmaratonu Bursztynowa Helena, który 4 lipca w Kaliszu. Lista uczestników jest zamknięta, ale wolontariusze wciąż mogą się zgłaszać. Szczegóły w necie. Bieg poleca Radio SK.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
17: Radio SK!
18: Pod palmami to by było teraz miło.
19: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
18: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
19: Ale to będą
18: nie, tam
19: rzeczywiście
18: są prawdziwe.
19: Zupełnie
18: tam są prawdziwe.
19: Inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SKP-li za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: Czemu ja nie mam tego na dzwonek na telefonie? To mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie?
0: Z jakimś
1: jest
0: początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: Który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa. Dobry czas. Usher, Ludacris je. Jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj
0: To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, żeby... No tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo.
0: Się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Koncert tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
6: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
10: I po reklamie.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy. Podpalmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. Akurat składa się, że...
1: Nie,
3: tak.
1: Dobrze, że co? Ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.

0: Tylko.
1: Właśnie w tym momencie zapraszam.
0: A, okej. Okay.
1: Żona nie o niczym nie wie.
0: Dobrze.
2: No to no będzie miała
0: to jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami. No i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
1: Dziękujemy bardzo.
2: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santago wręczył. O.
3: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie jest wystygła. Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje Kuba mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie, to, dobra, a możemy razem skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Wesce i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Wesce.
2: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
3: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
2: No, może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
4: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem.

0: Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie niebo zasłonią chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie 20 kresek. Ciśnienie będzie stabilne. Jednak do wieczora musimy być gotowi na miejscowe burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Pamiętajcie o parasolach, bo może być mokro.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
9: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
8: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
10: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
8: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
11: Ten charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
8: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej, a więcej o tym na portal obronny SAPL.
12: Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska, burmistrz Mikstatu z pełnym poparciem radnych. Podczas sesji Henryk Zieliński jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za zeszły rok. Oznacza to, że radni w pełni poparli dotychczasową politykę burmistrza i bez żadnych zastrzeżeń przyjęli jego sprawozdanie finansowe za zeszły rok. Gra miejska, nieoczywiste inspiracje serbeńskiego już w piątek w Ostrzeszowie. To opcja dla uczniów podstawówek. Na młodych odkrywców czekają zagadki, wyzwania terenowe i nagrody. Początek o 10 na rynku.
14: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
15: Oczywiście pewnie, to jest dowód
16: pewnie,
15: na
16: pewnie,
15: to.
16: Że tak, że hity się zaczynają w Esce. Na przykład o godzinie której?
15: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
16: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór, rapując.
15: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
16: Michał Hanczak, witajcie.

0: Ultra 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosówki na SKW Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas, to co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan.
1: Piękny.
0: Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
1: dobrze,
0: że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środa.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest
0: okej,
2: pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza
0: Halinka.
2: DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
0: Jakie plany?

0: Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: Wow, ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo
2: dobre. No to
0: dobre
2: do biegu bieganie. Gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK, to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę, przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą. Ja przed chwilą odkryłem.
0: Dziś jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli. Tak najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry każdego przedsiębiorcy w Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Poczekaj, poczekaj. Ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Idę. Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Faktycznie,
0: rzeczywiście nic nie było słychać.
2: Nie słychać.
0: No, mówiłam. Jutro? Jutro będziemy, a za
1: jutro
0: chwilę
1: będzie
0: imprezka.
1: Matki puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Po południu w Ostrzeszowie czeka nas szare niebo i umiarkowane 18 kresek. Wieczorem niebo zasnują chmury, a miejscami mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, więc oddychamy spokojnie.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto, takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
8: SK Sport News.
7: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
8: SK Ostrzeszów News.
9: Wasil Żudewsko-Lenik. Ponad 1 150 000 dla

0: Gmin w powiecie ostrzeszowskim to w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Właśnie podpisano umowy na dofinansowanie w tym roku.
1: Zwiększona wysokość dotacji do 100 tysięcy złotych na projekt.
0: Mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski, a konkurs organizuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Tymczasem ruszył konkurs na dyrektora szkoły podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie. Oferty mogą składać nauczyciele z wyższym wykształceniem i kursem zarządzania oświatą. Zgłoszenia wyłącznie papierowo przyjmowane są w Urzędzie w Ostrzeszowie do 17 czerwca.
2: Freska. Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Impreza się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Buczyło, zaczynamy już teraz. I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream. How

0: tu nie wracasz.
1: PZ, Mata, Kas Bałagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan, pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach z dopiskiem.

od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Skygo, Carly C. Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
6: I po reklamie.

to Joe. I End of Beginning, Brady Weska i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować.

0: Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: teraz.
1: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: ESK to History Radio.
4: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
5: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
4: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
9: ESK to History Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
1: No i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK. Tam ESK to History Radio gra dla was przez całą dobę.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Ostrzeszów na czasie.
6: Dasia Żurlewsko-Olejnik, kłaniam się nisko jak zawsze o tej porze, zabieram Was do kina, więc obowiązkowo zaglądamy do kina Piasty w Ostrzeszowie, które na dzisiejszy wieczór ma jeszcze jedną propozycję. Seans ruszy za pół godziny o 19.30, a jest to straszny film, czyli parodia popularnych horrorów. Jeśli macie ochotę na taką rozrywkę, no to chwila jeszcze jest i można startować się do kina. A więcej informacji na temat tego, co w Piaście, oczywiście na stronie Centrum Kultury w Ostrzeszowie.
7: Muzyką się żyje.
8: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaja i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla Was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krąży ukaże się już 3 lipca.
9: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
8: Czy ktoś z Was chciałby zobaczyć zespół The Black

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mnie po prostu czytać i sobie zapytywałem po polsku, jak to wygląda.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, okay. Słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, okay. No dobra, piękna sprawa, ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś powiem.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje, co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to, a tego dnia na scenie też bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś. Ja nie chcę już przeziębień mało. To jest tak, to jest tak, nie dreszczę. Całe szczęście, dużo rzeczy znika z deszczem. Ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś.

0: To Bauza i Magnetic. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama. Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, You're in the Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc wy nie uciekajcie.

0: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Wasi Żydlewski, kolejni Ostrzeszów żyje muzyką i filmem. Dziś drugi dzień festiwalu Grand Prix Comedy o 21:00. Dziś jeszcze pokaz specjalny Sanatorium pod Klepsydrą. A jutro na tapetę wchodzą filmy konkursowe. Trzy. Najpierw o 16:00 Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, potem o 18:15 Franz Kafka, a o 21:00 Wartość sentymentalna. A medialnym partnerem Grand Prix Comedy Ostrów 2026 jest Radio SK.
10: Muzyką się żyje.
11: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto.

To zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano David i The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21, to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I...

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My wszyscy jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata.

Rzuć na luz, codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania, o, fajne mamy nagrodę, za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no, tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No, a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz Nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Ostrzeszów na czasie.
5: Basia Żulewsko-Lejnik, czerwiec na dobre się rozkręca, więc ja mam dla Was teraz propozycję na sobotę 20 czerwca, na tę za tydzień, bo właśnie w tym dniu w Ostrowie nad Zalewem Piaski Szczygliczko odbędzie się specjalny, charytatywny festyn na rzecz chorującej nagle jak Ani. Będzie mnóstwo atrakcji, będzie coś dla tych, którzy kochają mundury, bo będą pokazy służb, m.in. aresztu śledczego i policji, a festyn ten już dziś poleca Radio SK.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, zapraszam na podsumowanie dnia. Ostrów żyje muzyką i filmem. Trwa 15. Grand Prix Comedy, festiwal muzyki filmowej. 7 tytułów walczy o Grand Prix za najlepszą muzykę napisaną do filmu.
2: Jakie oczekiwania wobec 15. festiwalu ma dyrektor?
3: No i to jest pytanie takie, w którym trzeba odpowiedzieć, że no bo jak inaczej, że jestem pełen dobrej energii, jestem pełen nadziei i można to by było kokieteryjne, gdyby nie fakt, że rzeczywiście mam poczucie, że wszystko się powinno udać, jak zawsze. Być może będą jakieś sytuacje, że ktoś nie dojedzie, zawsze się takie rzeczy musimy być przygotowani, że coś się może mniej udać. No, myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo, żebyście Państwo byli zadowoleni i będę szczęśliwy, jeżeli tak się stanie.
2: A te 7 filmów do konkursu trudno było wybrać. Jaki tutaj był mechanizm?
3: Co roku jest podobny mechanizm. Ja oczywiście te wybory konsultuję. To nie jest taka samowolka, ale bez przesady. Nie jest tak, że ja wybieram z 40 filmów i rwąc włosy z głowy muszę to ograniczać, bo jest 20 wybitnych partytur muzycznych. Nie. Powiedzmy, że w ciągu roku spośród tych filmów, które oglądam, filmów fabularnych, pełnometrażowych, bo nie bierzemy pod uwagę dokumentów czy seriali, to no tak może z 10 filmów udałoby się na siłę trochę tutaj zaprosić, ale te 7 czy 6 tytułów, bo co roku mniej więcej tyle wybieramy, to jest myślę taka bardzo reprezentacyjna grupa filmów, które powinny i uważamy, że zasługują na to, żeby otrzymać to wyróżnienie, bo nominacja do Grand Prix Comedy jest już wyróżnieniem.
2: Czy przez te 15 lat udało się jakby zaobserwować jakieś zmiany w postrzeganiu muzyki w filmie? Bo kiedyś muzyka, no wiadomo, podbijała akcję, była bardziej ilustracją dla filmu. Dzisiaj mam wrażenie, że ta muzyka jest dziełem samym w sobie i może funkcjonować absolutnie obok filmu i poza nim.
3: No, jest fenomen tych wielkich koncertów muzyki filmowej, one są bardzo różnej jakości, ale trzeba też pamiętać, że one bazują na tych evergreenach, na nieśmiertelnych tematach muzycznych właśnie Krzysztof Komeda, Ennio Morricone i paru innych kompozytorów nadużywanych, bym powiedział, w bardzo rozmaitych wykonaniach. No, są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że jeżeli jest muzyka tak fenomenalna, jak na przykład Michała Lorenza w filmie Bandyta, to w ogóle nie pamiętamy tego filmu, tylko fenomenalną muzykę, naprawdę fenomenalną. I czy to jest dobrze? Bo jednak film to jest całość elementów. Reżyseria, scenografia, aktorstwo, inscenizacja i muzyka. Więc jeżeli ta muzyka wychodzi na plan pierwszy, to też to raczej nie jest dobrze. Więc tutaj trzeba, o czym wielokrotnie mówi Henryk Kuźniak, w tym roku również będzie naszym gościem, cudowny 90-letni, najmłodszy polski kompozytor, jeśli chodzi o werwę i energię, który właśnie podkreśla, na przykład jak pracował nad tematem do Wabanku. No nie chodziło o to, żeby to był temat, który będziemy wszyscy pamiętali, a pamiętamy, tylko żeby to pasowało do energii tego filmu. Więc myślę, że jeżeli te elementy się ze sobą zestroją, no to wtedy mówimy o rzeczywiście szczęśliwej bardzo relacji między kompozytorem, reżyserem, a scenariuszem filmowym, a charakterem opowieści, bo również jeśli na przykład będziemy mieli muzykę jazzową do filmu rozgrywającego się, nie wiem, w obozie koncentracyjnym, no to też poczujemy dysonans pewien, o ile ten dysonans nie jest założony. Więc tutaj tych elementów jest naprawdę bardzo dużo. Trudno powiedzieć, że coś jest dobre, a coś złe.
2: Zauważyłam, że jeden z filmów, to chyba Hania Rani do niego napisała muzykę, jednak nie są to tylko i wyłącznie filmy polskie, ale takie, które mają polskich kompozytorów.
3: Tak, bo w naszym regulaminie mamy taką możliwość, że możemy pokazywać zarówno filmy polskie, do których muzykę skomponował obcokrajowiec. Mieliśmy na przykład film Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, jak i filmy polskich kompozytorów, którzy skomponowali muzykę do filmów obcojęzycznych. I ta muzyka Hani Rani jest tak wspaniała, że nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby tę kompozytorkę i sam film, zresztą świetny, zaprosić do konkursu.
1: Mówi dyrektor festiwalu Łukasz Maciejewski. Festiwalowy

0: towarzyszy wystawa plakatów filmów, do których Komeda napisał muzykę, a które od lat kolekcjonuje Krzysztof Dydo, kolekcjoner z Krakowa, który w Ostrowie pokazuje około 20 z nich.
1: Przede wszystkim muszę podziękować, że zostałem zaproszony tutaj, nie pierwszy raz, bo od 1985 roku po raz pierwszy byłem ze Starowiejskim, no ale nie w tym budynku. No a tutaj zostałem zaproszony z wystawą plakatów związanych z Komedą poprzez plakat filmowy do filmów, do których napisał muzykę. No tych filmów było blisko 30, ale tutaj troszkę nie wszystkie są reprezentowane, bo kilku nie mam, po prostu były wydane za granicą, bo albo w Niemczech, albo w Danii. Także no, te, które mam w kolekcji, które mogłem pokazać, bo niektóre ze względu na starość i to, że się rozpadają, no to nie, musiały najpierw być poddane konserwacji papieru, no ale to było za mało czasu.
2: Dlaczego pan zbiera te plakaty? Co w nich jest takiego
1: Proszę, dlaczego zbieram? Znaczy tak, w domu było tak, że mój tato zbierał znaczki pocztowe. Ja zaglądałem mu przez ramię, patrzyłem do tych klaserów, no ale chciałem mieć coś oryginalniejszego.
2: Większego!
1: No więc większe były etykietki zapałczane. No i to był pierwszy etap, a później jak jeździliśmy na wakacje, to jeździło takie kino objazdowe, wywieszali plakaty, no i te plakaty później po wyświetleniu już były po prostu moją własnością, no bo one i tak były zrywane tak czy inaczej przez wiatr nawet, bo to było zazwyczaj na wsi.
2: Dzisiaj są to dzieła sztuki.
1: Teraz są dziełami sztuki, no i po prostu z biegiem, powiedzmy, pół mojego życia, 41 lat galeria plakatów w Krakowie, no i zrobienie kilkuset wystaw na całym świecie, od Nowej Zelandii po Kanadę i od Islandii tam gdzie do Maroka, no, gdzie byście państwo chcieli, no cała Europa, Chiny, no, nie mówię o innych krajach.
2: A mamy tutaj Komedę. Ten Komeda jest panu jakoś szczególnie bliski, bo nam bardzo.
1: To znaczy Komedę znam poprzez jego muzykę. No nie, mimo, że był w Krakowie na pewno w tym czasie, kiedy ja, ale nie mieliśmy okazji się spotkać i poznać. No, także jest mi bliski przez muzykę. No to jedynie to co mogę powiedzieć.
0: Wystawa czynna będzie przez 2 tygodnie, a festiwal poleca Radio SK.
3: SK Ostrzeszów.
0: Już jutro przez Ostrzeszów przyjdzie kolorowy korowód. Specjalny ośrodek po raz kolejny zaprasza. Spotkajmy się razem, mówi dyrektor Katarzyna Kokoszko-Chodyjas.
4: Nie rezygnujemy z tej formy integracji. Ten przemarsz pod hasłem Spotkajmy się będzie organizowany 10 czerwca. Jak co roku będzie to wydarzenie dla przedszkoli, dla szkół, dla warsztatów terapii zajęciowej, dla DPS-ów i dla wszystkich osób, które chcą do nas dołączyć. Tradycyjnie spotkamy się pod budynkiem Starostwa Powiatowego, spod którego cały korowód przejdzie do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i tutaj nastąpi zabawa, taki festyn. Spotkanie jest otwarte, czyli te osoby, które by chciały do niego dołączyć w trakcie przemarszu na terenie ośrodka też do nas mogą dołączyć. Jest to taki dzień, kiedy jest naprawdę kolorowo w ośrodku. Jesteśmy i udekorowani w budynku i na zewnątrz, i stroje są kolorowe i mamy czas, żeby się spotkać z wieloma naszymi absolwentami, z rodzicami, którzy już dawno temu opuścili progi naszej szkoły, ale też docierają do nas dzieci z przedszkoli lokalnych, które nie zawsze miały styczność z niepełnosprawnościami i również z nami się bawią. I jest to wszystko zorganizowane w taki naprawdę wesoły sposób, ale pokazuje, że może być to społeczeństwo razem, ale jest to też taki obraz takiego właśnie społeczeństwa włączającego.
2: Który to już będzie raz, kiedy spotkamy się razem?
4: Ja nie wiem.
2: A jak to w ogóle się...
4: Nie liczymy tych spotkań. One się odbywają od wielu lat, natomiast nie liczyliśmy nigdy.
2: Jak to się wydarzyło, że w ogóle takie spotkania zostały zainicjowane w Ostrzeszowie? Ja to chyba nigdy nie pytałam.
4: Dawno temu, bo to może już ponad 10 czy 15 lat temu, były organizowane takie wydarzenia w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. Kiedy spotykaliśmy się, z reguły to były warsztaty terapii zajęciowej organizatorem i wtedy faktycznie społeczność cała, która jest powiązana z pracą z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, miała okazję wspólnego biesiadowania. Niestety COVID trochę tak namieszał. Były, nie były te spotkania organizowane, były propozycje, że to się wydarzy, było to utrudnione, a my podjęliśmy wtedy tą pałeczkę, więc na pewno od początku COVID-u udaje nam się te spotkania organizować. Nie mieliśmy przerwy, więc tyle czasu to już na pewno trwa. Nie wiem, czy teraz już jest 7 czy 8 lat, ale te spotkania organizujemy od tego momentu, jak zewnętrzne placówki przestały organizować te festyny związane z Dniami Godności Osób z Niepełnosprawnością. One się przyjęły tu do naszej społeczności do tego stopnia, że nawet gdybyśmy chcieli już teraz zrezygnować i wprowadzić jakieś nowe formy spotkania, to jednak placówki zewnętrzne będą dzwonić i czekają na ten dzień, i czekają na to spotkanie.
2: Z Pani perspektywy osoby, która nie pierwszy raz brała w tym udział, co w tym jest to najpiękniejszego?
4: Ta radość. Niestety mamy teraz takie społeczeństwo, które tak często jest pochmurne. Brakuje na ulicach nam uśmiechu, brakuje na ulicach nam koloru. Jak się znajdzie jakaś jedna kolorowa osoba, to patrzymy się na nią troszeczkę jak na kolorowego ptaka. I jakieś egzotyczne stworzenie. Natomiast ten korowód naprawdę jest dosłownie cały kolorowy. Mamy kwiaty, balony w rękach, my idziemy, się cieszymy, rozmawiamy. O dziwo, nie ma tu głośnej muzyki. O, przecież mamy osoby ze spektrum autyzmu, ta muzyka by przeszkadzała. Mimo to jest wesoło, jest pogodnie i ta atmosfera tej radości przenosi się na kolejne dni. To jest chyba coś, co właśnie czyni to wydarzenie wyjątkowym.
0: Zbiórka odbędzie się przy Starostwie Powiatowym początek o 9:30. Dołączyć może każdy. Burmistrz Mikstatu z pełnym poparciem radnych podczas sesji Rady Miejskiej Henryk Zieliński jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za zeszły rok. Oznacza to, że radni w pełni poparli dotychczasową politykę burmistrza i bez żadnych zastrzeżeń przyjęli jego sprawozdanie finansowe za zeszły rok.
5: Samorząd miasta i gminy Mikstat zamknął rok 2025. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim Państwu radnym, którzy współpracowali zarówno w akcie kreowania budżetu, jak i jego realizacji. I współpracowali ze mną zarówno przy kreowaniu, jak i realizacji budżetu. Bo samorząd to, odnosząc się do sportu, gdzie mamy dyscypliny indywidualne, ale z kolei są też dyscypliny zespołowe. I właśnie samorząd to jest właśnie taka dyscyplina zespołowa, w zespole. I za tą współpracę Państwu radnym bardzo dziękuję. Dziękuję również kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję zarządom jednostek pomocniczych gminy, szczególnie sołtysom i przewodniczącemu zarządu samorządu mieszkańców Mikstatu. Dziękuję również wszystkim bez wyjątku pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, którzy w codziennym trudzie wypracowywali ten wynik. Tu szczególnie dziękuję pani sekretarz za trzymanie dyscypliny organizacyjnej, jak i panu kierownikowi Tomaszowi, który przewraca przez swoje ręce te środki, które Wysoka Rada uchwali. A na koniec chciałem podziękować pani skarbnik, bo jako strażnik finansów publicznych musi nas, czyli mnie, jak i państwa radnych, zawsze w tym dyscyplinować i chociaż my możemy mieć chwilę słabości, tak pani skarbnik jako minister finansów musi zachowywać tą trzeźwość umysłu, żeby tą dyscyplinę finansów publicznych przez ten rok utrzymać. Dziękuję bardzo.
0: Mówi Henryk Zieliński.
3: SK Ostrzeszów.
0: Będą uczyć się samodzielności. W Kaliszu powstało mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu. To lokal w pełni wyposażony, mówi Iwona Niedźwiedź, szefowa kaliskiego MOPS-u.
6: 3 pokoje mieszkalne dla 3 uczestników. Takie było założenie od początku, jak składaliśmy wniosek. Jest pokój opiekuna, czyli 3 pokoje mieszkalne, 1 pokój opiekuna. Tu część wspólna, jak Państwo widzicie, czyli salon z kuchnią i łazienka.
2: Opiekun będzie mieszkał tutaj razem z podopiecznymi.
6: Tak. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo tak jak Państwo tutaj słyszeliście, opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowskaz w planowaniu tej swojej przestrzeni codziennej.
2: Jak długo będą podopieczni uczyć się codziennego życia?
6: Zasadą tego jest czas określony, czyli będziemy wydawać decyzje na czas określony. Myślę, że pierwsze decyzje będą wydane na pół roku. Jednakże w tym czasie podopieczny może zrezygnować z pobytu, bo to nie jest tak, że jak masz wydaną decyzję na 6 miesięcy, to te 6 miesięcy musisz tutaj mieszkać. Jeżeli nie będą z różnych względów chcieć pozostać tutaj przez ten okres, może być decyzja wygaszona i poszukujemy dalszych chętnych.
7: Jakie są potrzeby i jakie są... Ile osób jest w takiej sytuacji, której mogłoby właśnie nauczyć się życia, jeśli chodzi o Kalisz?
6: Patrząc na uczestników placówek dziennych, czyli mamy warsztaty terapii,

0: zajęciowej, czy środowiskowy dom samopomocy, czy uczniowie, którzy jeszcze uczęszczają do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, no to jest przynajmniej kilkadziesiąt osób, ale one też muszą dojrzeć do tego, że jednak no, chcą spróbować takiego samodzielnego życia. Nie tylko te osoby z spektrum autyzmu, ale przede wszystkim ich opiekunowie.
1: Lokal znajduje się przy ulicy Majkowskiej.
2: SK Ostrzeszów.
1: Gminy mogą starać się o pieniądze na transport dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioski przyjmuje PCPR w Ostrzeszowie.
3: Program wyrównywania różnic ma na celu strategicznie, którego celem jest głównie strategicznie wyrównywanie szans oraz zwiększanie dostępności osób niepełnosprawnych do zarówno rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte zarówno gospodarcze, jak i również społecznie. Chodzi o to, żeby ułatwić osobom, które właśnie z regionów takich, powiedzmy, odległych gmin, stworzyć im warunki do lepszego dostępu zarówno do rehabilitacji, czyli na przykład do dojazdu na rehabilitację, czy rehabilitacji społecznej, czyli choćby nawet korzystanie z edukacji dla dzieci w szkole specjalnej.
1: Mówi dyrektor PCPR Aneta Małolepsza. Czas jest do 19 czerwca.
2: SK Ostrzeszów.
1: 120 osób z gminy Czajków bierze udział w unijnym projekcie Nowe szanse dla mieszkańców. Są zajęcia integracyjne, ale też pomoc psychologa, mówi kierownik GOPS-u Danuta Przybyłek.
4: Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu Aktywizacja i Integracja Społeczeństwa w Gminie Czajków – Nowe Szanse dla Mieszkańców. Do projektu zrekrutowano 120 osób, z tego 60 osób powyżej 60 roku życia i 60 osób rodzin, w tym 24 osoby dorosłe, 36 dzieci. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania: spotkanie wielkanocne, piknik integracyjny dla rodzin z okazji Dnia Dziecka, na którym dzieci miały zapewnione atrakcje, Dzień Seniora, spotkanie wigilijne, warsztaty taneczne dla seniorów. Ich realizacja rozpoczęła się od sierpnia. W ramach projektu do realizacji warsztatów zostały zakupione niezbędne materiały. Zajęcia indywidualne z psychologiem, z poradnictwa psychologa skorzystało 45 osób. W październiku zostały zakupione już materiały do prowadzenia warsztatów fotograficznych. Ten nasz projekt w tym roku jest w trakcie realizacji większej, wzmożonej i takiej naprawdę intensywnej realizacji. Partnerem gminy Czajków w realizacji projektu jest OSP w Czajkowie. Realizacja zajęć odbywa się w trzech lokalizacjach: sala OSP w Czajkowie, sala OSP w Muchach oraz budynek po byłej szkole w Mielcuchach.
1: Projekt potrwa do 2027 roku, a jego wartość to prawie 1 000 000 zł. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia. I jeśli szukacie interesującej lektury, to koniecznie zajrzyjcie też na naszą stronę w internecie sk.pl, bo to właśnie tam znajdziecie pozostałe newsy z Ostrzeszowa, a także z regionu. Do usłyszenia.
2: SK Ostrzeszów News.
5: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Chcą mieć fach w ręku. W Wielkopolsce młodzi ludzie coraz chętniej stawiają na wykształcenie zawodowe. Ten trend jest widoczny między innymi w szkołach w Kaliszu. Branżówki cieszą się coraz większym zainteresowaniem, mówi Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Sara Klimkiewicz ze Związku Rzemieślników Cechowych w Kaliszu i Dorota Szaleniec-Plichta, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.
6: Czym bardzo nam zależy od wielu lat i co tutaj wspólnie w Kaliszu budujemy, zarówno ze Związkiem Rzemieślników Cechowych, jak i też z cechem rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu, czyli otwarcie i pokazanie, że kształcenie w rzemiośle też jest cool, też jest fajne i też jest trendy. I dzisiaj, kiedy na rynku brakuje fachowców, brakuje specjalistów, to wcale nie jest tak, że ci młodzi ludzie, którzy wybierają ten rodzaj szkoły branżowej pierwszego stopnia, to jest młodzież, która ma gorsze wyniki na przykład w nauce, co bardzo często stereotypowe takie podejście jest, funkcjonuje w opinii publicznej. Coraz częściej zdarza się, że rzeczywiście są to uczniowie, którzy przychodzą z bardzo dobrymi wynikami w nauce, którzy właśnie mają pasję, mają swoje talenty, mają zainteresowania, chcą rozwijać się w konkretnej dziedzinie, chcą się spróbować, chcą się wykształcić, szybko wejść na rynek pracy, bo ten rodzaj kształcenia właśnie powoduje, że młodzież bardzo szybko jest skłaniana właśnie w rynek pracy, bardzo szybko ma możliwość również usamodzielnienia się, zarabiania własnych pieniędzy,

0: co w dzisiejszych czasach też wiemy, że jest istotne dla tego pokolenia. Również zapraszam na konsultacje z doradcami zawodowymi w gabinecie doradców, który tutaj u nas w siedzibie jednostki znajduje się. To się cieszy coraz większym zainteresowaniem. Praktycznie nie ma dnia, żeby takie konsultacje się nie odbywały, więc bardzo nas to cieszy, bo to jest coś, nad czym od wielu lat, może od kilku lat pracowaliśmy, żeby zbudować taką ofertę dla mieszkańców, która pozwoli właśnie bezpłatnie korzystać również z takiej formy wsparcia. Także nie tylko dzieci, okazuje się, i młodzież przychodzi do doradcy zawodowego, ale coraz częściej mamy również osoby dorosłe, które na przykład chcą się przekwalifikować, więc to wszystko pięknie wpisuje się jakby w ogóle w rozwój całej polityki lifelong learningu w naszym regionie, bo chociażby branżowe centrum umiejętności też jest elementem dużego projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, który ma właśnie na celu rozwój tej polityki regionalnej w zakresie uczenia się przez całe życie. Także to wszystko zaczyna być spójne, zaczyna w taki sposób funkcjonować, że każdy z tych działań, mniejsze, większe, powoduje, że zbliżamy się coraz bardziej do tego, żeby budować społeczeństwo uczące się i bardzo świadome. I na tym nam bardzo zależy.
1: Czy dzieci czy młodzież wybierają szkoły branżowe?
2: Tak, na przestrzeni 3 lat, jak widać to w statystykach, w tym roku mieliśmy najlepszy nabór do branżowej szkoły 1 stopnia na wszystkie zawody. Na wszystkie zawody, czyli kelner, kucharz i cukiernik, to są całe klasy. Nie było w poprzednich latach, były łączone klasy kucharz, cukiernik. Natomiast w tym roku, czyli obecnym roku szkolnym mówimy, mamy 3 zawody pełne klasy. Pełne klasy po ponad 30 osób.
1: Czyli te zawody na nowo jakby znajdują wzięcie wśród młodzieży?
2: Tak.
0: Myślę, że to dotyczy nie tylko tych zawodów, o których tutaj pani dyrektor mówi, w których się specjalizuje szkoła, ale faktycznie na przestrzeni tych ostatnich lat widzimy zdecydowanie większe zainteresowanie kształceniem branżowym i technicznym, bo jakby dotyczy to jakby tych obu form i poziomów edukacji. To nas bardzo cieszy. Ja powiem Państwu też z takiej bardziej może globalnej perspektywy, patrząc na inne województwa w całym naszym kraju, rzeczywiście Wielkopolska tutaj dosyć mocno się wyróżnia, jeśli chodzi o jakby zaangażowanie w ten proces kształcenia na poziomie szkoły branżowej 1 stopnia czy technicznym, ponieważ my już bardzo mocno zbliżamy się do proporcji, w których mamy nawet do 60% uczniów w szkołach branżowych i technicznych w stosunku do liceów, co jako Wielkopolska powoduje, że budujemy taki region twardo stąpający po ziemi i ta nasza przedsiębiorczość, z którą jesteśmy kojarzeni, to, że jako Wielkopolanie bierzemy sprawy w swoje ręce, to się też właśnie przekłada na to, że jesteśmy tym województwem, który naprawdę na tle całej mapy kraju wyróżnia się, jeśli chodzi o szkolenie i kształcenie zawodowe.
1: Jak było wcześniej?
0: Były lata, w których 30-40% było uczniów tylko w szkołach branżowych i technicznych. Wcześniej szkołach zawodowych, bo nie było szkół branżowych. Także ta tendencja...
2: Była tak powoływana i były 3 zawody w jednej klasie, tak po 15, 12 osób zależy. No ale też w tym roku był, uważam, najlepszy nabór, tak? No w tym roku mówi się, że będzie niższy nabór, więc no to też zależy, tak, mamy niż demograficzny, który idzie wielkimi krokami i też musimy się liczyć z tym, że no na pewno o wiele może być mniej, tak?
0: Ale proporcjonalnie może być
2: tak.
0: Jakby mniej fizycznie uczniów, natomiast patrząc na w ogóle proporcjonalność podziału tych szkół i myślę, że tutaj ze spokojem możemy mówić, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze.
3: I też widzimy właśnie po nocy zawodowców już w którejś edycji. Widzimy tą tendencję, że szkoły, które uczestniczą, a to są najczęściej te same szkoły, które bardzo chętnie uczestniczą wraz z uczniami, nauczyciele, tutaj korzystając z doradztwa zawodowego, z tych szkół mamy najwięcej uczniów, myślę. Więc oni są naprawdę bardzo, ta ścieżka, z której korzystają, czyli doradztwo zawodowe, udział w grach rzemieślniczych, udział w nocy zawodowców, festiwalu rzemiosła.
0: W innych projektach też.
3: To bardzo pomaga i my widzimy, z tych szkół właśnie mamy najwięcej uczniów.
1: Jakie kierunki cieszą się największym wzięciem młodzieży?
3: Jeśli chodzi o zawody rzemieślnicze, to najwięcej mechanik, elektromechanik, fryzjer oczywiście. To są te 3 zawody główne, które są wybierane.
0: Ja myślę sobie, że mogę to też spuentować w taki sposób i rzeczywiście w tej chwili w trakcie realizacji tego projektu, za który odpowiadam tutaj, jeśli chodzi o całe województwo wielkopolskie, właśnie finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, w zakresie wdrożenia polityki lifelong learningu w naszym regionie. Patrząc i porównując, jak to wygląda w innych województwach, czy spotykając się chociażby z przedstawicielami

0: przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. No, my upatrujemy, nie ma oficjalnych badań, ale upatrujemy tego, że właśnie działalność tych instytucji, którą mam przyjemność reprezentować w województwie wielkopolskim już od 8 lat, przyczynia się właśnie do tego, że tymi działaniami, które robimy na co dzień, różnymi formami wsparcia, zarówno dla doradców zawodowych, podnoszenie jakości doradztwa zawodowego w szkołach, bezpośrednie oferty dla uczniów, dla dzieci, dla młodzieży, dla dyrektorów szkół, możliwości współpracy, realizowania różnych projektów i erasmusowych, i takich naszych autorskich, wewnętrznych, powoduje, że właśnie te działania przyczyniają się też pośrednio do tego, że ten wzrost zainteresowania szkolnictwem branżowym i technicznym jest coraz wyższy. I jeszcze raz chcę podkreślić, jesteśmy jedynym województwem, szanowni państwo, które tego typu jednostki, właśnie jak Centra Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego, utworzyły, finansując środków samorządu województwa. Nie ma innego województwa, w którym tego typu jednostki funkcjonują. Więc rzeczywiście jest to realne przełożenie na to, że no nagle to nasze województwo rzeczywiście wyróżnia się na tle innych, nie tylko ze względu na to, że tego typu jednostki funkcjonują, ale również w realny sposób, patrząc na statystyki i zainteresowanie wyborem konkretnych rodzajów szkół.
1: Oczywiście badamy losy absolwentów. No oczywiście to nie jest tak, że 100% absolwentów trafia do zawodu, ale 50% tak, zdecydowanie. Wiadomo, że o wiele lepiej wygląda to w właśnie branżowych szkołach, pierwszego po branżowych szkołach. Po branżowych szkołach zdecydowanie pokusiłabym się, jeśli dobrze pamiętam, najlepszy był rocznik chyba 2 lata temu, gdzie właściwie 85% zostało w zawodach. Natomiast już w technikum no, wygląda to troszeczkę inaczej, około 50% tak trafia. No, no, wiadomo, że wybierają studia i te studia są ukierunkowane już bardziej też z nimi zainteresowaniami.
2: Staramy się tych uczniów, którzy odebrali jak najlepsze wyniki w nauce, to znaczy w szkole, ale też na egzaminie czeladniczym. Organizujemy wyzwoliny czeladnicze, nadajemy im tytuł czeladnika i wręczamy nagrody i śledzimy właśnie te losy. I mamy klub czeladnika właśnie, żeby tych młodych zaktywizować jeszcze bardziej, pomóc im kursowo, bo taki sam tytuł czeladnika w dzisiejszych czasach niekoniecznie jest, to znaczy bardzo dużo, ale niekoniecznie wpływa na to, co jest na rynku. Rynek jest bardzo dynamiczny, nie nadążamy za tymi zmianami, więc tutaj szukujemy pewną ofertę dodatkowych kursów, szkoleń, też współpracy ze starszymi kolegami z rzemiosła, jak my to mówimy, którzy pomogą i też poprowadzą, jak to rzeczywiście wygląda w życiu codziennym na rynku pracy. Więc tutaj mamy kilkunastu młodych czeladników, którzy ukończyli w tamtym roku i 2 lata temu szkołę. Kontynuują naukę w branżowej szkole drugiego stopnia. Niektórzy nawet mają własne zakłady, bo skorzystali z pewnego rodzaju dotacji, czy to z PUP-u, czy z LGD-u, bo są to osoby mieszkające poza terenem Kalisza, z powiecie. I oni ciężko na to pracują, żeby się dalej rozwijać. Więc to są nasze takie słoneczka, dzieciątka, które po prostu będą za chwileczkę naszymi rzemieślnikami i będą kształcić młodzież, więc tutaj cały czas widzimy te losy tych naszych młodych czeladników.
0: Natomiast generalnie tendencja i trend na rynku pracy jest taki już w całej Europie, że dlaczego zaczęliśmy tak dużo mówić i robić w tym kierunku, jeśli chodzi o politykę uczenia się przez całe życie, bo właśnie tak to będzie w przyszłości wyglądało, że dzisiaj uczeń, który wychodzi ze szkoły z nadanym tytułem czy z konkretnym zawodem, najprawdopodobniej nie będzie całe życie w tym zawodzie pracy. Myślę, że wszyscy jak tutaj jesteśmy widzimy, że jest taka tendencja, że szukamy różnych innych możliwości, więc podejście do edukacji będzie bardziej kompleksowe, bardziej skupione na tym, żeby rozwijać konkretne kompetencje społeczne, kompetencje przyszłości, kompetencje kluczowe, tak żeby młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, byli w stanie elastycznie się dostosować do właśnie tego dynamicznie zmieniającego się rynku i dzisiaj kończąc na przykład naukę w zawodzie piekarz, być otwartym i gotowym na to, żeby na przykład w tym piekarnictwie wyspecjalizować się w jakiejś konkretnej dziedzinie. Czy tak jak na przykład mamy cukierników, którzy zaczynają jedną nogą odchodzić w wykorzystanie w cukiernictwie na przykład różnych cyfrowych możliwości, kompetencji.
1: Więc,
0: na przykład. Także to zaczyna się na tyle ewaluować i zmieniać, że dzisiaj cukiernik to już nie tylko jest cukiernik, tak? A przypuszczam, że życie

0: na to, żeby tych młodych ludzi po prostu przygotować do tego zmieniającego się rynku. I właśnie takie będzie podejście. Taka będzie kompleksowe podejście do tematu edukacji i, tak jak powiedziałam, budowania społeczeństwa uczącego się. Tak, żeby ta edukacja również nieformalna i pozaformalna, z którą mamy na co dzień do czynienia, nad którą się rzadko kiedy zastanawiamy, żeby być bardziej świadomym tego, że każdego dnia możemy się czegoś uczyć nowego i może to otwierać przed nami nowe możliwości.
1: To, co właśnie tutaj mówiliśmy o uczniach, ale też bardzo ważny jest nauczyciel i właśnie to wsparcie organizacyjne daje też nauczycielom, którzy muszą rozwijać uczniów te kompetencje przeszłości, i wielokrotnie uczniowie podkreślają, że właśnie na tych projektach uczą się znacznie więcej, czyli uczą się właśnie tych kompetencji przeszłości, czyli pracy zespołowej, uczą się posługiwania językiem obcym, bo tutaj mówimy o projektach Erasmus, z którym też współpracujemy, uczy się kreatywności, otwartości, komunikacji. To są te rzeczy pracy w międzynarodowych zespołach, bo to jest jedna z tych kompetencji też przyszłości, tak? Czy chociażby techniki edukacja tak zwanego STEAM-u. To są wszystko rzeczy, które bardzo ważne są w edukacji i zarówno ta współpraca musi właśnie iść równo na wszystkich płaszczyznach, jeśli chodzi o uczniów, nauczycieli i rodziców. I uświadamianie, że najważniejsze jest diagnozowanie właściwe talentu. Zdiagnozowanie i predyspozycje talentu, czego jeszcze daleka droga przed nami, ale już kilka kroków za nami.
0: Wielkopolska na pewno jest kilka kroków przed innymi.
1: I z tego jesteśmy bardzo dumni, to o wiele bardziej widać. Ta świadomość jest coraz wyższa, ale jeszcze nie tak wysoka, jak byśmy oczekiwali.
0: Jest to proces zdecydowanie.
2: Szkoły branżowe i technika wybiera 60% ósmoklasistów.
3: Esko Strzeszów radzi.
2: Uzależnienie od telefonów i mediów społecznościowych to problem występujący nie tylko u dorosłych, ale coraz częściej u dzieci i młodzieży. Czym może się objawiać? Jak pomóc dziecku? Rozmawiamy z Mateuszem Kalszyckim, psychologiem z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
4: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży to nie tylko alkohol, narkotyki, papierosy, ale też coraz częściej właśnie telefony, media społecznościowe.
5: Teraz można powiedzieć, że nie tylko dorośli mają telefon cały czas przy sobie, ale dzieciaki w szkołach tak samo. Ja jakoś zatrzymuję się zawsze, jak jestem na przykład w przychodni i patrzę na innych, którzy czekają na wizytę do lekarza, to widzę często dzieci w wieku 3-4 lat, które z telefonu korzystają tak samo jak dorośli. Mają już ten ruch wyćwiczony, wiedzą w co kliknąć. No jest to w jakiś sposób bardzo martwiące mnie jako psychologa, jakby, że rodzic decyduje się, żeby jakoś też samego siebie pewnie odciążyć, żeby to dziecko jakoś poczekało, no ale jednak robi ten ruch, żeby ten telefon dać, żeby jakoś to dziecko jakoś wytrzymało. Ja stricte nie jestem terapeutą uzależnień, więc jakoś nie chcę się wypowiadać na temat, czy jest to uzależnienie, czy nie, ale jednak zapraszam rodziców w gabinecie do tego, jak przychodzą i mówią właśnie, że dziecko całe dnie siedzi w telefonie czy na komputerze, no to jakoś zachęcam do tego, żeby jakoś opowiedzieli w ogóle, jak to się stało, że to dziecko ten telefon dostało, no i jak to się dzieje, że ono może korzystać z niego cały dzień. To jest rzecz pierwsza. Zapraszam też jakoś do tego, żeby nie patrzeć oceniająco na dziecko, no bo to nam nie pomoże, że ty jesteś taki, przestań z tego telefonu, oddaj go i tak dalej, no bo to nie tworzy jakiejś relacji, nie pozwala porozmawiać, nie? A jakoś pewnie my jako rodzice martwimy się, co on w tym telefonie robi, co tam się tak dzieje i tak dalej. Zachęcam do tego, żeby jakoś zrozumieć i zadawać sobie pytania, czego on szuka w tym telefonie, co tam jest, co on mu daje, czy on od czegoś ucieka, na przykład od świata rzeczywistego i trudności, jakie w nim tutaj są, a może czegoś szuka relacji, bo na przykład nie ma ich w domu, nie ma ich w szkole, bo właśnie doświadcza przemocy, jest jakoś, nie wiem, wykluczany na przykład, nie ma przyjaciela swojego, no to wtedy dużo łatwiej jest w internecie znaleźć takiego przyjaciela i trafiają czasem do mnie młodzi do gabinetu i mówią, że oni nie mają relacji w świecie tym rzeczywistym, tylko mają relacje w internecie.
4: I w ogóle się z tymi osobami z internetu nie widują.
5: Nie widują, tak. I to jest też jakoś tak otwierające oczy, że potrafią

0: mieć takie relacje, rok, dwa, trzy, jakoś zdradzać swoje naprawdę bardzo intymne informacje, tak naprawdę nie wiedzą, z kim rozmawiają. No ale to właśnie pokazuje, jakby co ten telefon daje, że daje im tą namiastkę relacji. I to powinno nas zatrzymać, bo to, że jeżeli dajemy dziecku, oczywiście takiemu małemu, telefon, telewizor i w wieku, nie wiem, 3-4 lat, nawet 2, i ono się patrzy i ogląda 2 godziny, 3-4, no to jest, jakby budujemy autostradę w mózgu do tego, żeby w przyszłości to dziecko w dużo szybszy i łatwiejszy sposób wpadało w różnego rodzaju uzależnienia. To jest oczywiste, ale po co to robimy? Po co dajemy dziecku, my jako rodzice? Czy chcemy jakoś wtedy odpocząć? Czy możemy wtedy zrobić jakoś 1500 innych rzeczy? Ale to dziecko się wtedy uczy, że w tym telewizorze, w tym telefonie jest świat, a nie ma go tutaj. No i to też jakoś pokazuje, że nie ma relacji z rodzicami, z opiekunami, że wolimy czasem dziecku dać ten telefon i mieć chwilę dla siebie, co jest nieraz zrozumiałe i jakoś ja nie mówię tego oceniająco, tylko że jakoś zapominamy wtedy, że jest dziecko i że ono tej relacji, bliskości i bezpieczeństwa potrzebuje. I potem za kilka lat budzimy się, że jest bardzo duży problem, że dziecko nie potrafi już rozmawiać, nie mówi, jakoś nie ma w ogóle relacji, wspólnego czasu, jak nie wiem, jakieś grania w piłkę, wyjścia na basen, na lody, cokolwiek takiego. No i potem rodzic ma pretensje do dziecka o to, że no ono takie jest i zanosi go do psychologa, czy przychodzi z nim do psychologa i mówi, no proszę coś z tym zrobić. No to trzeba się cofnąć, zobaczyć, z czego to wynika, jak to się zaczęło i czego dziecko tam szuka i czego w tym internecie, co ten internet daje.
1: To jest ciężka praca później z takim dzieckiem.
0: Czy ciężka? Ja nie powiedziałbym, że ciężka. Jakby to jest praca tak naprawdę nad tym, żeby jakoś poznawać świat dziecka i tego młodego, żeby on właśnie zaczął jakoś, uczył się mówić, żeby jakoś stworzenie, pierwsza praca to jest tak naprawdę stworzenie przestrzeni do tego, żeby się on poczuł na tyle bezpiecznie, żeby mógł mówić o tym, co się dzieje, żeby jakoś zapraszać go do świata tego realnego przez pracę właśnie z psychologiem czy z psychoterapeutą, że przez w tej tak mikrorelacji tej w gabinecie jakoś trochę chcemy go wyciągnąć z internetu, żeby jakoś wrócił do tego świata, ale to tylko robimy przez relacje.
1: Czasami jest tak, że rodzice zabierają dziecku ten telefon, dziecko się buntuje, co wtedy?
0: No i słusznie, to jest jak najbardziej prawidłowa reakcja, no bo jeżeli dziecko dostało telefon bez żadnych reguł, bez żadnych jakichś wstępnych zasad z niego korzystania, co wolno, czego nie wolno, jak my widzimy twoje korzystanie z telefonu, jakieś rozmowy na ten temat, proszę, to jest prezent, to jest twój, no to jak ktoś mi coś zabiera, to ja się denerwuję na to. No gdyby teraz, nie wiem, jakiś dorosły przyszedł i pani zabrał telefon, no to prawdopodobnie pani by się wkurzyła. Dziecko robi to samo, no zabrałeś moją rzecz. Jak mogłeś? To jest moje, oddaj mi to. I ma rację, bo to jest jego. Sam mu to jako rodzic dałem. No to zachowuje się zupełnie adekwatnie do sytuacji. Jeżeli na przykład dziecko ogląda telewizor przez kilka godzin i rodzic już jakoś nie wytrzymuje i wyłącza nagle, no to też jest adekwatna sytuacja. No ja oglądałem, byłem w środku czegoś, byłem w ogóle wycięty od świata, bo to była któraś godzina już. No i nagle mi ktoś wyłącza. Bez jakiegoś powiedzenia, co, dlaczego, a co będziemy robić, i jak to, no to są adekwatne sytuacje. Tak, no to dziecko zupełnie naturalnie się w tej sytuacji zachowuje.
1: I jak wtedy się zachować jako rodzic?
0: Przede wszystkim złapać oddech. Przede wszystkim złapać oddech, bo trzeba znowu wykonać ten krok wstecz. Jakoś profilaktyka, to jest jakoś dobre słowo i w szkole, i tutaj, żeby jeżeli ja już włączam dziecku ten telewizor, to ustalę z nim na początek, jak to będzie wyglądało, co ogląda, na co ja mu pozwalam, ile czasu, jeżeli dziecko jest małe i nie ma jeszcze tego poczucia czasu, no bo nie wie, bo to jeszcze nie ten moment w rozwoju, no to mogę ustawić mu zegarek i minutnik. I jak zadzwoni, kończymy. No i wtedy nie ma tej

nagłości. Jest to przewidywane. Dziecko wie, co się będzie działo. Jest to z góry ustalone. Oczywiście będzie prosiło, a jeszcze chwilę, jeszcze dokończę i tak dalej. Tutaj, jeżeli to jest faktycznie jakoś końcówka bajki, jakiegoś programu, no to można na to pozwolić, potem kończymy. Wtedy jakoś warto te parę minut zostać już z dzieckiem na tą końcówkę i wyłączyć wtedy. I lepiej właśnie jakoś reagować przed. A jeżeli już zadziała się taka sytuacja i mleko się rozlało i dziecko wpada w natłok takich dużych emocji, krzyczy, piszczy, nie wiem, rzuca, jeżeli to jest młodsze, albo trzaska drzwiami, no to jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę przeczekać i towarzyszyć dziecku w tym. Okej, ja widzę, że to jest dla ciebie trudne, ale jest.

0: czekać, bo nie porozmawiamy wtedy z dzieckiem. Do niego będzie trudno trafić. Jakby wtedy ono nie będzie przyjmowało tych informacji. Ale mogę pomóc dziecku w takiej sytuacji wyregulować samego siebie. Przez mój spokój dziecko, szczególnie mniejsze, może wyregulować swoje emocje trochę biorąc ten spokój. Nie? Przeczekać to i jeżeli to minie, to wtedy jakoś zacząć rozmawiać. Słuchaj, co cię tak zdenerwowało? To widziałem, że było jakoś trudne. Okej, telewizor? No ale co dokładnie? No i wykorzystać tę sytuację do tego, żeby jakoś się zreflektować i okej, dobra, to ja mogę zrobić coś inaczej jako tata, jako mama, może faktycznie przed, a może jakby faktycznie ja mu wyłączyłem w połowie czegoś i może warto jakoś się z nim umówić czy ustalić, że dobra, jak ja następnym razem przyjdę i będzie w połowie, to jakoś to obgadamy i albo to dokończymy razem, albo faktycznie wyłączymy, ale żeby dziecko miało granice i zasady, bo to pozwala mu budować poczucie bezpieczeństwa, późniejszego sprawstwa, bo dziecko przez tą przewidywalność wie, co się będzie działo, jakoś w głowie też może się na to przygotować.
1: SK Ostrzeszów.
2: W Ostrzeszowie nie brakuje miejsc z klimatem i historią. Od zamkowej wieży z wystawą średniowiecza przez barokowy klasztor i muzeum w ratuszu, aż po urokliwe drewniane kościółki. To wszystko warto zobaczyć. A do tego legenda o tym, skąd wzięła się nazwa miasta. Gdzie zajrzeć, co odkryć i czego posłuchać? Mówi kierownik Muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka.
3: Każda miejscowość ma swoje takie mniej lub bardziej ważne miejsca i takie sztandarowe i takie niepozorne. W Ostrzeszowie najczęściej spacer zaczyna się od zamkowej wieży, gdzie w cieniu lipy, klonów, świerka potężnego można popatrzeć na budowlę, która powstała w połowie XIV wieku. Do ruchu turystycznego wieża zamkowa była udostępniona w 1974 roku, a od kilku lat we wnętrzu wieży jest wystawa Średniowiecze da się lubić, gdzie każda kondygnacja to inna tematyka. Jest sala tortur, jest poziom rycerski, jest średniowieczny pisarz, jest legenda, ilustracje do legendy o nazwie naszego miasta, jest poziom, gdzie pokazujemy, czym zajmowali się ostrzeszowianie, jakie cechy rzemieślnicze tutaj pracowały. Jest poziom, gdzie pokazujemy fotografie i obrazy pod takie sprzed 150-70 lat na ostatniej kondygnacji. Fotografie, gdzie można porównać Ostrzeszów właśnie sprzed prawie wieku, sprzed pół wieku i wychodząc na taras widokowy, zobaczyć, jak zmieniło się to miasto na przestrzeni czasu. Od kilku lat też przed seansami letniego kina na zamkowym dziedzińcu można właśnie z tarasu widokowego wieży podziwiać zachód słońca, podziwiać ilość zieleni, bo nasze miasto jest bardzo zielonym miastem. Zalesienie na terenie naszego powiatu to prawie 40%, czyli dużo. I to doskonale jest widoczne z zamkowej wieży. Stąd też widać, dokąd warto się wybrać spacerem. I taki pięknie widoczny jest pobernardyjski klasztor, gdzie mieści się muzeum klasztorne, gdzie sam budynek kościoła to taka perła barokowa perła naszego terenu. I muzeum klasztorne, i sam klasztor są warte uwagi. A po muzeum oprowadza siostra Bożena, która wszelkie tajniki związane i z budowlą, i z muzeum, i z klasztorem, nowicjatem sióstr nazaretanek, który się w tym obiekcie znajduje, chętnie wyjaśnia, a poza tym organizowane tam są warsztaty kaligrafii, gdzie uzupełniamy się klasztorne muzeum i muzeum regionalne w Ostrzeszowie tym, że u nas się czerpie papier, a w klasztorze można na tym papierze piękne pisma ćwiczyć. Następna rzecz, która jest godna uwagi, to muzeum znajdujące się na rynku w budynku ratusza. Budynek, który jest datowany na 1840 rok. W ratuszu mieści się muzeum regionalne i stałe wystawy znajdują się na drugim piętrze, a na parterze wystawy czasowe. Wystawy stałe to malarstwo Antoniego Serbeńskiego, dary Ignacego Mosia dla naszego miasta i oficerowie norwescy w oflagu 21C. Parter to wystawy czasowe i tu kilka razy w roku zupełna zmiana tematyki. Wart uwagi jest również kościół Farny, znajdujący się niedaleko rynku. Kościół, który datowany jest też na połowę XIV wieku, chociaż ostatnio jest to troszeczkę kwestionowane, jednak trzymamy się opracowań.

0: Których do tej pory nie zaktualizowano, że to połowa XIV wieku, taka nasza ostrzeszowska staruszka, niedawno poddana zewnętrznej renowacji, a w kościele taką ciekawostką są freski, malowidła na mokrym tynku wykonywane, gdzie jest to jeden z niewielu kościołów, gdzie na ścianach są całe czeredy diabłów, a służyło to temu w czasie, kiedy umiejętność czytania nie była powszechna wśród wiernych, takie obrazkowa Biblia, pokazująca, co może czekać tych, którzy dekalogu nie przestrzegają. Wart obejrzenia chociażby z zewnątrz jest też mały, niepozorny kościół świętego Mikołaja. Kościół z niesamowicie ciekawą historią, ponieważ został wybudowany na prywatnym gruncie, ponieważ jeszcze jakiś czas temu Ostrzeszów to było takie trójmiasto. Był Borek, Ostrzeszów i Bertoldów. I mieszkańcy Bertoldowa nie dogadywali się z ostrzeszowskim proboszczem i na swoim gruncie wybudowali sobie swój drewniany, maleńki kościółek, który jest niesamowicie urokliwy, niewielki, z malowidłami na surowym drewnie, też taki, nie jest to taki typowy drewniany kościół, to znaczy bryła może tak, ale wystrój odbiega od tych, które są tutaj w okolicy. Ciekawym obiektem jest wieża ciśnień, na którą niestety wejść się nie da, nie można, gdyż nie jest dostosowana do ruchu turystycznego, ale obiekt, który powstał w trudnym czasie, bo wybudowana została w 1916 roku, w czasie I wojny światowej, gdzie zaborcy, okupanci zadbali o to, żeby do domów w mieście dostarczana była woda wodociągiem. W okolicy Ostrzeszowa jeszcze mamy też ciekawy, niedawno wyremontowany mały kościółek, kaplica świętego Wawrzyńca w Olszynie, to jest jeszcze teren gminy Ostrzeszów. Rzecz do spacerowania, w cudzysłowie powiem, około 3 km od miasta. Budynek szachulcowy, który był bardzo już zniszczony i kilka lat temu rozebrano kościółek i postawiono od nowa, używając sztuki budowlanej, takiej jak przy powstaniu tego obiektu. Z takich jeszcze też na terenie naszej gminy piękny drewniany kościół świętego Andrzeja w Siedlikowie. A generalnie nasze miasto jest niewielkie i warto spacerem przejść z dworca kolejowego przez rynek, kościół farny, wieżę zamkową, nie omijając przy tym muzeum.
1: Jeżeli rozmawiamy o Ostrzeszowie, to pozwolę sobie też zapytać, a skąd nazwa miejscowości miasta Ostrzeszów?
0: A tutaj są dwie wersje. W wieży zamkowej są ilustracje do legendy mówiącej o tym, że podobno w miejscu, gdzie dzisiaj zamkowa wieża stoi, była karczma, taki zajazd dla podróżnych i zawitał tutaj pewnego letniego popołudnia wędrujący po Wielkopolsce książę, a jako, że czasy były pokojowe, książę z dwoma tylko giermkami podróżował, a zbrojna świta i dwór książęcej małżonki podążali z opóźnieniem pewnym. I kiedy zajechał książę z giermkami do karczmy, polecił, żeby oporządzono konie, przygotowano wieczerze dla księcia i giermków, ponieważ przed nocą chcą jeszcze zdążyć do Kalisza. Karczmarz wszystkie polecenia księcia szybko wypełnił, ale kiedy ta mała drużyna zaczęła zbierać się do drogi, zaczął nalegać, żeby zaczekali tutaj na zbrojną świtę, ponieważ w lasach w stronę Kalisza grasuje banda rozbójników, która bez skrupułów łupi karawany kupieckie, morduje ludzi. I jeśli księciu życie miłe, to lepiej, żeby wyruszył w tę podróż ze wsparciem. Książę nie chciał wierzyć, że w krainie, którą włada, jakieś się takie straszne rzeczy mogą dziać i zagroził karczmarzowi, że jeśli to, o czym mówię, okaże się nieprawdą, sroga kara go nie minie. Ale zdecydował się na nocleg w karczmie i wyruszył następnego z dnia rano, tylko użył podstępu. W powozy kupieckie, które jechały z dworem książęcej małżonki, kazał wsiąść uzbrojonym rycerzom i ta udawana karawana kupiecka jechała traktem w stronę Kalisza, a książę z resztą zbrojnych podążał leśnymi ścieżkami, żeby zbójom, jeśli się pojawią, odciąć drogę ucieczki. I faktycznie, ledwo ta udawana karawana kupiecka w las się zagłębiła, zza drzew wyskoczyli rozbójnicy, ale zaskoczenie ich było wielkie tym, że spotkali uzbrojonych rycerzy w kupieckich wozach, a nie bezbronne białogłowy i drogocenne materiały, jakie zazwyczaj kupcy przewożą, że rozbójnicy poddali się prawie że bez walki. Zostali srodze osądzeni, powieszeni na konarach dębów, którego korzeniach mieli swoją kryjówkę. No i książę wrócił do osady, do karczmy, sowicie wynagrodził karczmarza, a na pamiątkę tego ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem kazał wybudować zamek, kościół i gród i nazwać to Ostrzeżów. Potem

0: Nazwa zmieniła brzmienie na Ostrzeszów i tak mówi legenda. Podobno w każdej jest jakieś ziarenko prawdy. A według historyków nazwa miasta jest patronimiczna i pochodzi od nazwiska właściciela okolicznych ziem, który nazywał się Ostrzesz. I była Ostrzeszowa wieś, Ostrzeszowy dwór, potem Ostrzeszowe miasteczko, czyli Ostrzeszów.
1: SK Ostrzeszów.
2: Mówią o nim, że rozwala stand-upową scenę i bawi w mocno abstrakcyjnym klimacie. Dziś w naszym magazynie komik Paweł Ścierski, który urodził się w Ostrzeszowie. Tylko nam zdradza, z czego nigdy by nie zażartował, jak przygotowuje się do występów i jak gasi tych, którzy mu podczas stand-upu przeszkadzają. Posłuchajcie sami, mówi Paweł Ścierski.
3: To zacznijmy od tego, jak byś określił to, czym się zajmujesz?
4: O, trudne pytanie na początek. Jak bym to określił? To jest komedia, po prostu. Komedia. Można to nazwać komedią typu stand-up, bo jak wiadomo, jest to... W sensie komedia ma różne są formy komediowe, dużo tego jest, czy improwizowana komedia, czy kabaret jest jedną z form komediowych, filmy komediowe itd., itd. Ogólnie rzecz ujmując, jest to komedia w takim wydaniu stand-upowym. Ja się nie zajmuję żadnym innym wydaniem komedii niż stand-up, więc po prostu szeroka definicja komedia, węższa stand-up.
3: Okej, czyli można nazwać cię stand-uperem, czy raczej komikiem?
4: I tak, i tak. Stand-uper to właśnie jest takie bardziej precyzyjne określenie. Komik jak najbardziej też, bo komik to jest każda osoba zajmująca się komedią. Nawet, nie wiem, aktor może być komediowy aktor, powiedzmy Eddie Murphy, który swoją drogą też zaczynał od stand-upu, ale on będzie komikiem. I tak samo każda osoba inna zajmująca się komedią, czy to improwizacją, czy czymś jest komikiem, a stand-uper to jest osoba zajmująca się stand-upem. Więc i to jak najbardziej na pełnym luzaczku. Kabareciarz niekoniecznie. To może to jest takie słowo. No bo to jest zupełnie inna forma. I to już mniej, plus też jakiś taki troszeczkę mam wrażenie w naszym społeczeństwie słowo kabareciarz, czy komediant też ma jakieś takie nacechowanie, delikatnie bym powiedział, zabarwione negatywnie.
3: Okej, właśnie gdzieś ostatnio przeczytałam, że niektórzy obrażają się na sformułowanie, określenie stand-uper, stąd w ogóle pytam. Bo tak mnie to zaciekawiło, bo dla mnie też to było zawsze takie oczywiste, że wiesz, stand-uper, nie? No robisz stand-up, jesteś stand-uperem.
4: Tak, nie wiem, kto się obraża, ale ja do tych ludzi nie należę, jakby co, także na luzaczku.
3: Okej, a powiedz mi, jak to się u ciebie w ogóle zaczęło? Jesteś z Ostrzeszowa, ze stosunkowo małego miasta, no, z tego, co sobie zerknęłam, zobaczyłam, widziałam, no to robisz karierę w dużym świecie. Jak te twoje losy się potoczyły?
4: Karierą pewnie przesadzał, po prostu tak jakoś się zaczęło i ta kulka nie chce się zatrzymać, bardzo dobrze, niech sobie pędzi, niech tam zbiera więcej śniegu, że tak sobie porównam to. Zaczęło się bardzo prozaicznie. Jest kilka rzeczy, które ja zawsze chciałem zrobić, tak bez jakiegoś konkretnego powodu ku temu. Czyli na przykład zawsze chciałem zrobić grę planszową, czego jeszcze nie zrobiłem, ale pewnie kiedyś to zrobię. Nie mam pojęcia dlaczego. I to była jedna z takich rzeczy, że troszeczkę bucket list odhaczyć, wystąpienie na scenie, spróbowanie rozśmieszyć publiczność, gdzieś tam sobie pobekować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i tak spróbowałem. Bo to open mic'i, to jakby każda droga każdego stand-upera zaczyna się od open mic'a, czyli jest to wieczór, podobnie jak w muzyce często, wieczór poświęcony testom, sprawdzaniu. To jest taki wieczór, gdzie publiczność nie nastawia się na nie wiadomo co. Komicy debiutują tam na przykład, doświadczeni bardziej komicy stand-uperzy testują swój materiał, który potem będą prezentować w trasie, ale muszą na żywym organizmie zbadać reakcję, jak to wszystko wygląda. I takie wieczory są poświęcone po prostu próbowaniu swoich sił. No i wystąpiłem na takim wieczorze we Wrocławiu. I to było przed pandemią w ogóle. To było jakiś czas temu. Nie chcę skłamać. Wydaje mi się, że to było w ogóle w 19 roku. No i miałem takie okej, wystąpiłem. Zaliczone. No ale tak mi się spodobało trochę. Tam parę razy się nawet ktoś zaśmiał i w ogóle te emocje, które są powystępowe, są bardzo silne. To są emocje. To trudne do zreplikowania w inny sposób. Więc no tak troszeczkę jakoś tak troszeczkę mi się tęskniło. No potem pandemia, wszystko było zamykane. I tak mówię, kurczę, no to co tu robić? Do lasu na spacer. Jeden, drugi, piąty. Potem się nudzi. No to do zeszytu. Coś tam sobie popatrzeć. Coś sobie powymyślałem. I mówię, dobra, jak pootwiera się, to idę znowu. No i tak jak to był wrzesień 2021, jak już tak na dobre odtajał

0: Absolutnie. Nie, nigdy nie było takiej sytuacji. Kiedyś wystąpiłem z tatą, w ogóle w takim, tata działał w kabarecie harcerskim, ostrzyżowskim, Hak, i mieli jakieś tam lecie, ja może miałem 12-13 lat i tata mówi, ty może zrobimy sobie taki sketch, a ja mówię, no okej, okay. Ale to tam cała pomysłowość bardziej leżała w gestii mojego taty, aczkolwiek to był jedyny taki, i to bardziej bym nazwał epizodem, to nie było coś, do czego ja dążyłem. No wiadomo, że gdzieś tam, jak to często bywa, że komicy po prostu są jakimiś tam takimi klasowymi zabawiaczami, no to ja też znowu niekoniecznie, ale gdzieś tam lubiłem sobie podsumować, co ktoś mówił, spuentować, może bardziej rzucić jakimś żartem, dostać burę od nauczycielki za to, że to może nie jest najlepszy moment na takie komentarze. Nie był, ale jakoś tak było, więc nie, absolutnie nie jest tak, że to gdzieś tam od dawna, od dziecka było. To jest dosyć świeża sprawa. No i też myślę, że to jest trochę związane z pisaniem, paradoksalnie, bardziej niż z występowaniem.
1: Z pisaniem? Dlaczego?
0: Zawodowo się, no teraz to tak nie do końca się już tym zajmuję tak na pełen etat, ale nadal gdzieś tam pracuję. Jestem copywriterem i gdzieś tam zawsze sobie dziubałem po prostu te teksty. Czy robiłem jakieś tłumaczenia, czy tam na studiach właśnie pisałem takie teksty, które ktoś chciał, żeby napisać, które po prostu w ten sposób wyglądały, a każdy materiał stand-upowy, jeśli mogę rozwinąć troszeczkę,
1: oczywiście,
0: to będzie długa myśl.
1: Ja mam czas, nie wiem jak ty.
0: Ja mam też bardzo dużo czasu, bo tak powiedziałem, że jestem copywriterem, a w zasadzie mógłbym powiedzieć, że jestem bezrobotny. Nie no, freelancing, wiadomo, nowoczesne bezrobocie, które ładnie brzmi. I tak, do czego zmierzam? Każdy materiał stand-upowy jest napisany. Każdy. Komicy pracują głównie na tekście. Tekst jest naszym głównym narzędziem pracy, który sobie w domu siedzimy, piszemy i tak dalej, i tak dalej. I potem dopiero to, bym tak powiedział, dostosowujemy na scenę. Więc to jest pierwsza myśl. I druga myśl, bardzo ważna, jest taka, że taka ładna definicja stand-upu to jest, że to jest intymna i spontaniczna rozmowa publiczności z szaleńcem. Tak, tu jest dużo kluczowych słów. Intymna to jest ten, ale jest słowo klucz, spontaniczna i słowo klucz rozmowy. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Więc tekst pisany, tekst mówiony, to są dwa różne teksty. W związku z tym my gdzieś tam sobie kminimy te żarty, piszemy je. Czasami niektórzy w zależności od stylu potrzebują bardziej precyzyjnie sformułować swoją myśl, a niektórzy są na przykład takimi, bym powiedział, z angielskiego storytellerami, gdzie po prostu opierają swoją komedię na opowiadaniu historii. Co jest troszeczkę wtedy, ten tekst jest, powiedzmy, bardziej bliższy kartka do tego, co jest na scenie. Lub w drugą stronę w ogóle, że niektórzy komicy wychodzą na scenę, improwizują kompletnie, nagrywają sobie i potem to spisują dopiero. To też są takie przypadki. No to ja piszę co do przecinka, każdy żart, każde wszystko, co powiem na scenie, mam wcześniej napisane bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, słowo w słowo. Myślę, że to wynika też z jakichś lęków takich przed wyjściem do ludzi, nie mając nic w zanadrzu, więc ja bardziej w ten sposób piszę. No i tutaj ten, to takie bym powiedział, znowu z angielskiego, ten background pisarski jest niezmiernie przydatny. Znaczy pisarski, skasujmy to słowo, powiedzmy

w ten sposób pisze. No i tutaj ten, to takie bym powiedział, znowu z angielskiego, ten background pisarski jest niezmiernie przydatny. Znaczy pisarski. Skasujmy to słowo, powiedzmy

0: Wspominasz o lękach. Co czujesz przed wyjściem na scenę?
1: W tym momencie taką fajną adrenalinę. Taką, o, idziemy się bawić. Taką. W zależności też od występu, oczywiście. Są występy, które mają gdzieś tam jakieś większe nacechowanie emocjonalne. W tym roku miałem przyjemność wystąpić z Łukaszem Kowalskim w Hali Stulecia, bo według oficjalnych danych, powiedzmy tam około 1400 osób. No i tam już ta adrenalina troszeczkę wchodziła w taki bardziej stres, nie? Często jest tak, że niezależnie co czuję przed wejściem na scenę, to wszystko, tak powiedzmy, to jest do pierwszego śmiechu, może tak powiem. Jak jest pierwszy śmiech, się dostanie tą zwrotkę, tą energię, no bo to jest troszeczkę wymiana energii z publicznością, że ja wam coś daję, a publiczność na przykład mi daje śmiech i takie. Więc często jest tak, że to wszystko, nawet jeśli jest jakiś niepokój czy stres, który się pojawia w takich większych występach, jakichś, nie wiem, konkursach, takich rzeczach, przy nagraniu, to jest też bardzo stresujący moment, to często znika po prostu z pierwszym żartem. Ale głównie teraz to jest po prostu taka adrenalina. Nadal to są bardzo wysokie emocje, że też taki jest, bym powiedział, gdyby sobie narysować wykres, to od wejścia na scenę to wszystko jest bardzo wysoko. Wiem, że pokazywanie dłońmi najlepiej w radiu działa, ale że to jest bardzo wysoko. No i potem jest też taki zjazd powystępowy, nie? Że jak jesteśmy na tym, to tak jak trochę jak
0: mamy stresująco. Czyli jesteś
1: wypompowany? Tak, tak, tak. No zdecydowanie. Podróż samochodem do domu często jest taka, że te emocje opadają i dochodzimy do tego, że po 10-dniowej trasie 3 dni w domu siedzę i się gapię w sufit, po prostu nie mam jakby przestrzeni emocjonalnej nawet na interakcję z ludźmi. Więc to myślę, że tak to wygląda. Ale bardzo dużo występów zajęło mi dojście do momentu, gdzie nie jest to jakieś takie paraliżujące uczucie, czy nawet nie widać tego tak bardzo na ciele, no bo też są takie pewne oznaki stresu, które publiczność widzi, publiczność czuje. A fajnie, żebyśmy się czuli jak w rozmowie z ziomkiem. To nie jest, w sensie rozmowa z kolegą nie jest stresującą sytuacją, nie? Więc tam, nie wiem, drżenie ręki, zabawa ubraniem, jakieś takie mimowolne ruchy, które my wykonujemy podczas stresu, bardzo często publiczność odczytuje.
0: Ja bardzo często pewnie też z różnymi sytuacjami trzeba się mierzyć i spotkałeś się z czymś takim, że na przykład ktoś źle zareagował na twoje żarty, nie wiem, przeszkadzał ci na scenie. Jak ty się wtedy zachowujesz? Co zrobić?
1: Wielokrotnie się spotkałem z takimi sytuacjami. To jest nieodzowna część stand-upu, ja tak powiem. To jest nieodzowna część stand-upu. My to nazywamy znowu z angielskiego, no bo jakby cały stand-up wszystko pochodzi z Ameryki, więc dużo terminologii, którą tam gdzieś się posługujemy, jest anglojęzyczna, ale to jest heckler się nazywa. Taki człowiek, który przychodzi na występ, coś mu się nie spodoba, więc będzie dar japę, mówiąc kolokwialnie, przez całość tego występu. To jest heckler. No to się zdarza notorycznie. Według wszystkich moich kolegów, którzy trochę dłużej się tym zajmują, zjawisko to jest mniej powszechne niż było, co jest bardzo dobre, ale nadal, no często to też jest tak, w zależności od tego, gdzie jest występ. Bo może być występ stand-upowy w Domu Kultury. Dom Kultury ma dużo plusów. Na przykład, po pierwsze, przyciąga, załóżmy, troszeczkę innego widza, to jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim w Domu Kultury nie jest serwowany alkohol. Jak wiadomo, alkohol z głupotą po prostu idealna para, więc gramy barowe występy, czyli mamy alkohol, mamy późną godzinę, jesteśmy w barze, klimat sprzyja temu, żeby gdzieś tam sobie walnąć 3-4 piwka i często jest tak, że jest jedno za dużo i wtedy się zaczynają takie rzeczy. Więc to jest to sytuacja normalna. Ja mam swoje różne techniki, bo są, każdy to trochę od osobowości wynika. Moim zdaniem są jakby dwie techniki.
0: Jak ja sobie z tym radzę?
1: Ja sobie z tym radzę tak, że ja po prostu biorę to na siebie, cokolwiek mi ktokolwiek chce powiedzieć, biorę to na siebie, robię z tego żart rozładowujący sytuację, nie atakuję tej osoby, nie wdaję się w jakąś mocną dyskusję, raczej właśnie przyjmuję na siebie, cokolwiek się tam wydarzy, robię z tego żart, którego najczęściej ja jestem ofiarą tego żartu. I to bardzo często czyści atmosferę i też wytrąca oręż z ręki atakującego zawodnika. No tak bym to nazwał, no bo jak ktoś mówi, że stary, nie jesteś śmieszny, ja mam takie, no ja wiem. Jakby, i gościu ma takie, nie? Gdzie, ja też nie wiem, jakby szkoda mi energii, żeby się kłócić. Ja się dobrze bawię, bo to też jest dla mnie ważne, że zawsze staram się ja się dobrze bawić, bo to też wiem, że kiedy ja się dobrze bawię, to wszyscy się lepiej bawią. I no jak ty, no możesz mi powiedzieć, co chcesz. Ja jestem przygotowany na to. To nie jest tak, że mnie zaskoczysz czymś, bo ja wiele z tych rzeczy słyszałem. Też mówiąc leciutko, buńczucznie, w tej słownej szermierce, myślę, że mam troszeczkę więcej doświadczenia. O, mam więcej doświadczenia niż osoba, która wychodzi ze mną do dyskusji takiej na zasadzie krzyczenia czegoś, więc nie boję się tego, jak coś się dzieje, to po prostu reaguję na bieżąco. Staram się to obrócić w żart po prostu. To jest, rozładowuje atmosferę.

0: atmosferę. Teraz byliśmy z Łukaszem Kowalskim, byliśmy w Southampton, graliśmy występ. No i pan troszeczkę, no leciutko, nie, to też bez przesady, że jakoś mocno w stanie wskazującym na spożycie, mówi bardzo głośno, odwraca się i mówi bardzo głośno podczas mojego występu do w zasadzie do całej publiczności, bo on siedział z przodu, czy ma ktoś pożyczyć powerbanka. No i mam takie, no nie mogę tego zostawić, bo to też ważne jest to, żeby nazywać rzeczy, które się dzieją, bo wtedy to zostaje takie niewypowiedziane, to troszeczkę psuje klimat, więc warto się od razu do tego odnieść. Co mówię, to nie było nawet skierowane do mnie. No ja mówię, znałem imię tego pana, może nie będę mówił, ale mówię tam dla przykładu, mówię, panie Mariuszu, ja rozumiem, że ja mam mało energii na tym występie, ale bez przesady, nie? I spoko, jest jakiś śmiech, bawimy się dalej, sytuacja jest rozładowana. Więc myślę, że to jest moja technika zdecydowanie. No i im więcej doświadczenia, tym po prostu to jest łatwiej, to jest naturalnie, przychodzą takie rzeczy, że to nawet nie trzeba myśleć o tym, to też nie jest tak, że ja myślę, co ja powiem, no tylko się dzieje coś, no to mówię tak jak w rozmowie, takiej spontanicznej, normalnej rozmowie z przyjaciółmi.
1: A tak mi się nasunęło, bo w sumie to padło, co ciebie najbardziej śmieszy? Ciebie jako Pawła.
0: Co mnie najbardziej śmieszy?

0: Trochę problematyczne, bo wie, często śmieszą sytuacje, które może nie są śmieszne same w sobie. Sztywna, urzędowa sytuacja i coś się wydarzy tak totalnie niepasujące do tego. To są rzeczy, które mnie bawią. No i też komedię, którą oglądam, bo oczywiście gdzieś tam oglądam wielu stand-uperów. Właśnie bardzo lubię komików, którzy tak ubierają swoje myśli, że nie do końca wiadomo, co tam się wydarzy. To jest tak. Więc ten element zaskoczenia zdecydowanie, myślę, że to jest taki mój humor. Bardzo lubię abstrakcyjny humor też. To nie uprawiam takiej komedii. Czasami gdzieś tam jakieś małe przyprawy, abstrakcji się doda, ale to jest coś, co mnie bawi u innych komików zdecydowanie. Plus właśnie ta taka spontaniczność. Ja bardzo lubię rozmowy z publicznością też dlatego właśnie, nawet na swoich występach, bo czasami ktoś coś powie, co mnie bardzo rozśmieszy. W tym roku w ogóle byliśmy w Nowym Sączu. Ja był taki moment, że ja się nie mogłem przestać śmiać przez minutę i mam takiego, co w sumie powinienem, to jakby to nie jest po to, żebym ja się śmiał, ale nie pamiętam już, co ten pan powiedział. Bardzo miły pan Michał. Nie pamiętam, co on powiedział, ale to mnie tak rozśmieszyło, że się nie mogłem przestać śmiać. Na co publiczność też reagowała śmiechem, więc to jakby taka pętla się zrobiła. Tak. Więc zdecydowanie zaskoczenie. To jest to, co mnie śmieszy bardzo.
1: A jest na przykład coś, z czego nigdy byś nie zażartował na scenie?
0: Nie sądzę. Myślę, że nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, z których unikam, bo nie mam pomysłu na to.
1: Na
0: przykład tematy społeczne. Takie, załóżmy, nie wiem, konsensus aborcyjny. No to jest coś, czego ja nie ruszę w tym momencie, ale nie dlatego, że uważam, że nie powinno się z tego żartować, tylko bardziej dlatego, że uważam, że ja nie mam kompetencji jeszcze, albo pomysłu, albo brakuje mi fajnego kąta, bo to tak to może, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale że no jak mam jakiś temat, to można do niego podejść z bardzo wielu różnych stron i czasami znalezienie tej strony, podejścia do tematu już powoduje, że to jest ciekawe, to jest jakaś oryginalna myśl, którą warto dalej eksplorować. I dopóki nie ma tej myśli, no to po co? Ja nie lubię. Stand-up ma tendencję do bycia kontrowersyjnym, bycia na krawędzi, mówienia o trudnych rzeczach, bardzo fajnie. Tylko często komicy biorą się za jakiś temat dlatego, że jest kontrowersyjny, a niekoniecznie dlatego, że mają coś do powiedzenia w tym temacie. I to jakby tu jest problem. Nie, ja nie mam czegoś takiego, z czego bym nie zażartował. Myślę, nie żyję w takich ideologicznych świętościach, że tego nie ruszamy, bo nie wolno. Absolutnie. Tylko często po prostu nie mam pomysłu, nie jest to coś, co mi przychodzi do głowy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja raczej nie mam w tym programie, który teraz prezentuję, nie mam w zasadzie żadnych takich mocnych, trudnych tematów, które fajnie czasami jest poruszyć, ale no też trzeba to umieć zrobić. To jest bardzo trudna sztuka. Dużo łatwiej jest powiedzieć żart o tym, że kolorowe skarpetki są śmieszne, niż żart o tym właśnie, że na przykład, że dlaczego to się nazywa konsensus aborcyjny, nie? Nikt się nie zgadza. No i dużo trudniejsza sytuacja.
1: A w takim razie, gdzie szukasz inspiracji do swojej twórczości i skąd czerpiesz te pomysły?
0: No, z głowy ogólnie, ale tak naprawdę to po prostu życie się dzieje, nie? Życie się, cały czas masz takie, że czemu to tak, a czemu to tak? Gdzieś ja też taką troszeczkę rozkminkową komedię lubię bardzo i to jest bardziej mój styl właśnie, więc dużo jest takich rzeczy, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej i po prostu to jest tylko i wyłącznie kwestia obserwacji i troszeczkę introspekcji, że jak ja reaguję na coś, dlaczego może to, bo to, no bo ja nie mam takiego podejścia, że jak ja czegoś nie rozumiem, to jest głupie, nie? No nie, to dlaczego ja nie rozumiem tego, to jest to. No i po prostu cały czas telefon w kieszeni, który wszyscy mamy w kieszeni. Za każdym razem, gdy wpada myśl, no to jest notatka tworzona. Potem jak tych notatek się zbierze 10, to jest komputer, jest ewaluacja i rozwijanie tych myśli. I potem powiedzmy z tych 10, to będzie jeden śmieszny żart. To tak mniej więcej działa. Więc zdecydowanie obserwacja siebie i otoczenia i zapisywanie tych rzeczy, bo to ginie. To fajny pomysł, to żyje 30 sekund, trzeba to zapisać. Nauczone doświadczenie już bardzo dokładnie to trzeba zapisać, bo czasami potem wyciągasz notatki i masz tak, mydło szpinakowe. O co mi chodziło z mydłem szpinakowym? Nie mam pojęcia, nie wiem. No i trzeba bardzo dokładnie te notatki tworzyć.
1: Czyli tak trochę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, żeby być stand-uperem, trzeba być dobrym obserwatorem, trzeba być precyzyjny, zdyscyplinowanym, mieć też odporność psychiczną? Dodałbyś coś jeszcze?
0: Tak, dodałbym, że chciałbym zapytać kolegów, którzy są dobrymi stand-uperami.
1: Dobre.
0: Ale poza tym, no myślę, że fajnie też być innym trochę, że jednak ta ciekawość, wzbudzać ciekawość, to jest bardzo dobre słowo, bo lepiej się słucha czegoś, czego jesteśmy ciekawi. To jest, nie wiem jak to ująć, bo to ja czuję, że to, tu na przykład ja mam braki mocne, że nie jestem aż tak ciekawym człowiekiem, żeby się chciało to oglądać przez taki długi czas. Ale myślę, że to jest fajne. Fajnie mieć jakiś wyróżnik, haki,

0: który od razu oddziela cię od czy innych komików, czy ogólnie innych ludzi, że to ta wyrazistość, to może jeszcze bardziej słowo wyrazistość jest dobre, to fajnie mieć, co jeszcze? No i chyba tyle, szybkość taką, to błyskotliwość, to takie ładniejsze słowo, ale takie, że właśnie jak coś się dzieje, to reagujesz w sekundę, że to mózg sam robi za ciebie, że nie da się ciebie zagiąć, to troszeczkę jest taka teraz nie wiem, czy cecha, czy umiejętność. Moim zdaniem im dalej w las, tym jest lepiej, więc myślę, że to jest umiejętność, którą po prostu można mieć na wysokim poziomie tak w genach, no.
1: Okej, poprzez pisanie, tworzenie żartów, wychodzenie na scenę, powiedziałeś czegoś nowego o sobie?
0: Oj, bardzo dużo. Bardzo dużo też mi to daje pod takim kątem, że ja gdzieś tam zawsze nie chcę używać takiej, bo mamy taki podział introwertyk, ekstrawertyk, to takie, no, myślę, że to jest troszeczkę zbyt łatwe, żeby to mogło działać, ale ja nigdy specjalnie nie byłem jakimś turbo otwartym człowiekiem. Co się lubiłem sobie pogadać, jak słyszysz, to już się rozgaduję na każdym
1: bardzo myśli, dobrze.
0: Ale zawsze te takie rozmowy głębsze, dłuższe były ograniczone do wąskiego grona ludzi. Czy ja się czuję się bezpiecznie, jak nie wiem, mam trzy osoby, które znam od dziecka i wiem, że z nimi mogę porozmawiać, czy z moją dziewczyną mogę porozmawiać, czy z rodzicami. Chodzi o to, że to grono jest takie małe, a teraz czuję, że się otwieram, że po prostu dużo łatwiej mi się rozmawia z ludźmi, nie? Tak jak my sobie teraz siedzimy, to jest to dużo łatwiejsze przez to, że no jednak gadam na tej scenie, dużo gadam na tej scenie i to otwiera cię pod takim kątem, że sytuacje życiowe nawet, idę do urzędu, coś muszę załatwić, to tam, jak pani dzień mija, od razu coś tam, jakieś kocopoły wrzucam i cała ta sytuacja jest dużo przyjemniejszym doświadczeniem. Myślę, też uwierzyłem trochę bardziej w swoje możliwości, to myślę, że też. Więc to są takie dwie główne rzeczy, które zdecydowanie na korzyść stand-upową, w sensie korzyść ze stand-upu dla mnie, osobiście dla mnie jako człowieka.
1: A jak przygotowujesz się do występów? Masz jakiś na przykład swój taki rytuał?
0: Mam taki mini rytuał, który w zasadzie, nie wiem, czy to trudno to nazwać rytuałem, ale to zawsze robię, więc chyba tak by to trzeba zrobić. Jest to zapisanie sobie tak zwanej setlisty na występ. Czyli tak jak, nie wiem, wokaliści czy zespoły muzyczne często mają, że gramy tą piosenkę. To ja też konstruuję sobie swoją setlistę na każdy występ osobno. Ona zwykle jest taka sama. Czyli wczoraj było to samo co dzisiaj, ale ja i tak dzisiaj sobie siadam w zeszycie. Powiedzmy pół godziny do występu. To jest mniej więcej taki czas, gdzie ja sobie siadam i sobie piszę. Jeden, labrador, nie? Wiem, że muszę powiedzieć żart o labradorze jako pierwszy. Dwa, mój dziadek.

0: przykład przepisuję do następnego dnia, tylko piszę to z głowy, że ja sobie wtedy w myślach przechodzę od początku do końca, o czym będę mówił i to mam takie, układa mi się cały występ w głowie, że ja już wiem, że zaczynam od tego. Gdybym tego nie zrobił, też bym wiedział, ale chodzi o to, że na te pół godziny wcześniej ja sobie już przechodzę przez całość i wychodzę już taki, że ja wiem, co się będzie działo. Wy jeszcze nie wiecie, ale ja wiem, już od razu pewność siebie, też jakby skupienie na tym, że ja wiem, że od tego momentu już jestem w 100% skupiony, to jest powiedzmy te pół, 20 minut przed występem, trzeba to napisać, przebrać się i do roboty.
1: Okej, a na przykład miejsce albo scena, miejsce, nie wiem, osoba, z którą chciałbyś najbardziej gdzieś tam w przyszłości wystąpić?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym. Scena, miejsce. Na pewno jedną z rzeczy, którą przypadkowo udało mi się wykonać, to właśnie występ w Hali Stulecia. Zdecydowanie chciałem tam wystąpić i to się udało. Nie mam też ambicji takich wielkościowych, że tak to ujmę. To nie jest tak, że na przykład chciałbym na Narodowym zagrać, bo uważam, że to nie jest w ogóle fajne. To nie są najlepsze warunki do oglądania stand-up. Jednak zamknięte sale moim zdaniem są zdecydowanie lepsze. Chciałbym w amfiteatrze zagrać kiedyś. Nie miałem przyjemności. Zdecydowanie to jest coś, co chciałbym zrobić, żeby w ogóle poczuć, bo to zawsze jest troszkę inaczej. Nie miałem okazji grać w amfiteatrze, to na pewno to. Na pewno chciałbym w Stanach wystąpić kiedyś. Na jakimś, tu może być open mic, to nie musi być jakiś, nie wiadomo jaki klub komediowy. Wiadomo, że jest kilka legendarnych, jakby się udało, to super, ale to tam już liczba komików, którzy tam występują, jest tak ogromna, że trudno się dostać na open mic'a, na przykład do Comedy Store, który jest takim legendarnym miejscem. Więc na pewno, czyli tak, amfiteatr, klub komediowy w Stanach i z kim? No to też jest tak, że tak to się wszystko fajnie poskładało, że z większością moich ulubionych polskich komików miałem okazję wystąpić, dzielić scenę.
1: To kto jest twoim ulubionym polskim komikiem?
0: Moi ulubieni polscy komicy, gorąco polecam w ogóle. Jeśli teraz pozwolę się zwrócić do słuchaczy, jeśli lubicie stand-up, gorąco polecam moje, zróbmy tam top 5, to tak na szybko powiem. Przede wszystkim Bartosz Zalewski, abstrakcyjny humor, szaleństwo, to jest strumień świadomości, przezabawne. Cezary Pontewski, bardzo fajny komik, taki klimat, bym powiedział gaduchy, to po prostu to jest ziomaczek, który wpada do ciebie do domu, siada na kanapie i ci opowiada przez godzinę i ty się świetnie bawisz. Bardzo lubię. Łukasz Kowalski, z którym mam przyjemność występować, który jest głuchym komikiem, znaczy człowiekiem też jest głuchym, to nie tylko komikiem i jakby z perspektywy tego opisuje rzeczywistość. Przezabawny człowiek, fantastyczne tempo opowiadania, wkręca cię w historię, to taki storytelling bardziej. Antoni Syrek-Dąbrowski, bardzo fajny komik, jeden bym powiedział z takich prekursorów, że od dawna się tym stand-upem zajmuje i zdecydowanie ma takie ciekawe spojrzenie na świat. Tam jest też dużo obserwacyjnego humoru połączony troszeczkę z jego autobiografią, która momentami bywa szalona. Tu polecam program Sierpień, który moim zdaniem jest najlepszym programem stand-upowym w Polsce, jaki powstał do tej pory. Chodzi mi o zamknięty program, taka godzina, materiał, to uważam, że Sierpień zdecydowanie jest najciekawszy i najlepszy. I fajnie, bo odpowiem na poprzednie pytanie, Abelard Giza. Abelard Giza zdecydowanie jako właśnie ten pierwszy i po prostu fantastyczne połączenie czegoś, co jest śmieszne i trochę daje do myślenia. Gdzieś tam delikatnie zahacza o tematy społeczne, polityczne. W zasadzie tylko, moim zdaniem, tylko Abelard jest to w stanie zrobić w ten sposób. Jest jeszcze kilka osób, które gdzieś tam, ale mało się tej polityki dotyka w stand-upie. Jest jeszcze kilka osób, które to potrafią zrobić, Mieszko Minkiewicz i tak dalej, ale myślę, że Abelard tutaj z tego względu. I robię klamerkę do poprzedniego pytania z Abelardem, chciałbym wystąpić, bo nie miałem przyjemności jeszcze, więc zdecydowanie tak. No i tak myślę, że marzenie to z moimi ulubionymi amerykańskimi komikami, czyli to jest Mark Normand i Shane Gillis. To się na pewno nigdy nie uda, ale tak. To z nimi chciałbym wystąpić.
1: To na sam koniec takie mocno filozoficzne pytanie. Jesteś szczęśliwy?
0: Tak, coraz bardziej. No to myślę, że mocno filozoficzne pytanie będzie mocno filozoficzne kontra. Czy jest szczęście?
1: Nie rozgadujmy się na ten temat tutaj, nie, bo to popłyniemy i baterii w dyktafonie nam zabraknie.
0: To w takim razie tak, no jest to. Mi się wydaje, że to jest proces trochę taki, że to nie jest stan, tylko to są momenty. Nie jest tak, że cały czas się jest szczęśliwy. Nikt nie jest cały czas szczęśliwy. Jak jest cały czas szczęśliwy, to znaczy, że po prostu kłamie. Tak, mam dużo szczęśliwych momentów w życiu, zdecydowanie. Też ja to wszystko przyjmuję też na zasadzie, że to jest bardzo ciekawa przygoda, która mi się trochę przytrafia, ale ja chętnie się wspinam pod tą górę. Ja przypadkiem tam trafiłem, to się rozpędza w sposób taki niekontrolowany momentami, co mnie bardzo cieszy. Po prostu raczej nie mówię nie. Jak się przydarza jakaś szansa, żeby gdzieś zagrać, coś wystąpić, coś zrobić, ja mówię tak i zobaczymy, co z tego wyjdzie i same dobre rzeczy to przynosi, więc zdecydowanie tych szczęśliwych momentów było bardzo dużo.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

0: SK Ostrzeszów.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.